Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: SK2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: SK2 Trzebnica.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Przygotowują posiłki łamiąc stereotypy. Od 2023 roku w Miliczu funkcjonuje spółdzielnia socjalna Poza Horyzont. Niepełnosprawni miliczanie prowadzą kawiarnię nad Zalewem przy ulicy Wojska Polskiego, serwując tam wiele smakołyków dla odwiedzających ich gości. O historii spółdzielni, jej codziennym funkcjonowaniu oraz reakcjach odwiedzających rozmawiałem z prezesem spółdzielni Anną Tarczyńską, prezesem Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Alicją Szatkowską, a także z pracownikami spółdzielni Julią Hoffman, Bartoszem Kowalskim i Kacprem Tarczyńskim. Znajdujemy się w spółdzielni socjalnej Poza Horyzont. To może na początek, co to za miejsce, gdzie się znajdujemy i dlaczego właśnie tutaj?
2: Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Dlaczego tutaj? Dlatego, że w pewnym momencie pojawiła się szansa wykorzystania tych pomieszczeń. Powiat nie miał pomysłu. Każdy, kto tutaj nad Zalewem tworzył jakiekolwiek miejsce, restaurację, kawiarnię, niestety w ciągu roku rezygnował. Pojawiła się taka możliwość najpierw utworzenia tutaj jednego z oddziałów warsztatów terapii zajęciowej, a później pomysł padł, to może utworzymy spółdzielnię socjalną. Wierząc, że oczywiście nasi ludzie, którzy mogliby wyjść na tak zwany otwarty rynek pracy, mogliby tutaj pracować, natomiast trzeba pamiętać o tym, że nadal brakuje odpowiedniej ilości miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, więc to jest szansa. I druga rzecz, cały czas udowadniamy, mówiąc o tym, że osoby z niepełnosprawnością mają prawo do pracy, do zarabiania, to należy najpierw samemu pokazać, że tak faktycznie jest. Więc to jest kwestia udowodnienia. A to, co się działo później, jak żeśmy przejęli, tak naprawdę to chyba na wariackich papierach. I tu bardziej mogłaby pani Ania Tarczyńska powiedzieć, co tutaj się działo, bo ja tylko mogę jedno powiedzieć. Podziwiam naszych pracowników. Podziwiam naszych pracowników z niepełnosprawnością i pracowników warsztatów i projektu trenera pracy. Naprawdę robotę, jaką wykonali, ja tylko mogę być dumna.
1: Od czego tak naprawdę zaczęło się tworzenie tego miejsca, kawiarni Poza Horyzont, znajdującej się nad Milickim Zalewem?
3: Anna Tarczyńska, prezes spółdzielni Poza Horyzont. Zaczęło się od posprzątania tego wszystkiego, bo przyjęliśmy ten budynek, nie ukrywam, że w stanie bardzo złym. No i pracownicy, trenerzy pracy, uczniowie, młodzież z warsztatów terapii zajęciowej wzięła, podkasała rękawy, no i zaczęli to wszystko czyścić, przywracać do stanu używalności. No i później po tym wszystkim trzeba było coś zacząć działać. Pierogi na terenie Milicza, wiadomo było, że Zalew słynął z tych pierogów, że no to musieliśmy gdzieś podtrzymać tradycję i zaczęło się od tych pierogów. Pierogi żeśmy robili, zaczęły iść, no i tak wszystko w sumie potoczyło się swoim torem.
1: A skąd pomysł na nazwę, że jest to spółdzielnia socjalna i kawiarnia Poza Horyzont?
3: Został ogłoszony konkurs, jak można by było nazwać ten lokal. No i po długich debatach wyszło na to, że zostanie spółdzielnia Poza Horyzont. Sięgamy poza horyzont, bo to są ludzie z niepełnosprawnością, mogą, dają radę po ten horyzont.
1: Czy tworząc to miejsce wzorowaliście się na innych podobnych ośrodkach, lokalach? No mam tutaj na myśli m.in. wrocławski Kafe Równik. Czy to też była jakaś wskazówka dla Was? Jak to wszystko poukładać, by taką spółdzielnię, kawiarnię założyć?
2: Myślę, że to była kwestia w cudzysłowie oczywiście zazdrości, ponieważ ja nie znam uczucia zazdrości, żeby naprawdę komuś zazdrościć, natomiast można to nazwać zazdrością to chęć, że jeżeli gdzieś coś się udaje, to dobrze by było, żeby spróbować, że my też jesteśmy w stanie. Taka szansa, należało ją wykorzystać. Pewnie śmiesznie to zabrzmi, ale myśmy zaczynali nie mając pieniędzy. Stąd mój wielki szacunek do naszych ludzi, dlatego, że nikt się nie pytał o pieniądze, tylko wszyscy tutaj robili, żeby udowodnić to sprzątanie, to o czym pani Ania przed chwileczką mówiła. Ja naprawdę należało tutaj przyjść i zobaczyć wieczorem. Tutaj o 21 o 22 jeszcze nasi pracownicy pracowali, bo że ściany też zostały dodatkowo postawione. Tu wiele rzeczy zostało zrobionych, których nie było. To, jak wyglądało sufit, co się tam działo, wypadające myszy i tym podobne martwe, to jak gdyby to jest już osobna bajka. To trzeba było wszystko od początku zrobić, nie mając pieniędzy. No ale to chyba taki zwyczaj już stowarzyszeniowy. 30 lat temu też żeśmy zaczynali bez pieniędzy. I chyba dlatego, że wierzymy w to, to nam się udaje.
1: Kawiarnia powstała w roku 2023. I na czym tak naprawdę to wasza codzienność polega? Czym się od tego ponad roku zajmujecie? Jak każdego dnia przygotowujecie się też z osobami niepełnosprawnymi do tego, żeby obsługiwać gości z Milicza, ale pewnie też nie tylko?
3: Praca tu się zaczyna od godziny 8. Przyjeżdżają tutaj członkowie na warsztaty terapii zajęciowej. Szykują, przygotowują towar, który będzie sprzedany po 12 godzinie. Oni się doszkalają, uczą się, żeby kiedyś objąć stanowisko pracy. Po 12 godzinie mamy zatrudnione 4 osoby z niepełnosprawnością, no i one na zmianę, no bo nie są wszyscy w jeden dzień, pracują. Są na kuchni, są na zewnątrz, jako kelnerzy, podają towary. No i tak to dzień w dzień przebiega. A jak się zmienili? Zmienili się bardzo. I daje im to satysfakcję i ja to widzę. Na przykład, że jak przygotowują się do tej godziny 12, ta młodzież z warsztatów terapii zajęciowej pod kierownictwem tutaj opiekunów swoich, gdzie opiekunowie ich doszkalają, szkolą, trenerzy pracy, tak? No i to wszystko ma sens, bo oni się spełniają. Coraz lepiej to im idzie, coraz chętniej, bo oni się spełniają.

0: sernik, deserki, zupy. Wszystko robione jest tutaj. Naleśniki przepyszne, szpinak, pomidor, ser biały, to do naleśników. Naleśnik jest też łososiowy, to teraz gdzieś tam w menu naszym weszło. Sezonowo były też pierogi z jagodami, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. No i lody. To, co możemy sprzedać tutaj, to wszystko idzie. Mam nadzieję, że to się wszystko będzie rozwijać i najważniejsze jest to, żeby nasze osoby miały z tego satysfakcję, a my jako rodzice i jako terapeuci widzimy, że one się też spełniają.
1: Wspomina Pani o klientach. Jak oni reagują, wchodząc do kawiarni, gdzie spotykają osoby niepełnosprawne, z którymi, to umówmy się, chyba w większości przypadków no nie mamy takiego kontaktu. Czy pozytywnie reagują, czy mają, powiedzmy, jakieś obawy, które przełamujecie? Jak to wygląda?
0: Powiem tak, na kasie stoi pani, która nie ma orzeczenia, tak? Na zewnątrz nie widać tego, że tu pracują osoby z niepełnosprawnością dopiero jak wydają posiłki. Wychodzi pan, pani i podaje, to wtedy gdzieś tam u ludzi widać to takie, że zauważają, że to jest jednak ktoś inny i ktoś tu pracuje z niepełnosprawnością. Na kuchni są te osoby i one się tam właśnie spełniają. Na zewnątrz niewidoczne są takie. Nie ukrywam, że klienci są różni. Jedni mówią, że za długo czekają. My informujemy, że to jest kawiarnia, w której głównie pracują osoby niepełnosprawne i czas oczekiwania posiłku jest dłuższy. Prosimy o cierpliwość, o zrozumienie. Są osoby, które rozumieją, ale mam nadzieję, że to wszystko się gdzieś tam z biegiem lat naprawi, może tak powiem.
1: Właśnie do tego chciałem nawiązać. Od wielu lat rozmawiamy na temat tego, jak osoby niepełnosprawne są postrzegane w społeczeństwie powiatu mielickiego i jak właśnie ta kawiarnia przekłada się na to postrzeganie. Czy udaje się te bariery pomiędzy ludźmi zdrowymi a niepełnosprawnymi łamać właśnie dzięki temu miejscu?
2: Myślę, że udaje się, ale jak wiadomo, ten proces jest długi. Był, jest i zawsze będzie. Tym bardziej, że coraz więcej osób z niepełnosprawnością jest wśród nas. Po pierwsze, starzejemy się i efekt jest tego taki, że każdy z nas wraz z wiekiem, kończąc określoną ilość lat, zaczyna być bardziej powolny, zaczyna mieć wiele problemów różnych i dopiero wtedy zaczyna też doceniać to, czym my zawsze mówimy, to, czym my dysponujemy. Nagle się okazuje, że jest gdzie pożyczyć łóżko, że jest gdzie pożyczyć wózek i wtedy widać, że są też inne osoby z niepełnosprawnością. Ja bardzo często w takich sytuacjach słyszę przeprosiny od ludzi, którzy mówią, że walczyli kiedyś z nami, uważali, że właściwie po co my w ogóle istniejemy, a teraz nagle się okazuje, że potrzebują naszej pomocy i nigdzie jej nie dostaną, tylko u nas. I to jest coś, na co ja przynajmniej jestem nastawiona, mam świadomość, że dziś ci, którzy próbują nas zniszczyć, którzy mnie atakują, którzy atakują nas jako stowarzyszenie, przyjdzie taki moment, że będą też potrzebowali tego wsparcia i przyjdą po nie. Wszyscy też wiedzą o tym, że my jako stowarzyszenie pomożemy. Nigdy nie będziemy uprzedzeni w stosunku do ludzi, starając się przede wszystkim ja jako psycholog zrozumieć, jaki jest ten proces ich myślenia i co to spowodowało, że tak, a nie inaczej się zachowywali. Ja jestem na to przygotowana, mam świadomość, jedynie co to staram się tłumaczyć to też naszym pracownikom, naszym ludziom, żeby nie buntowali się, nie ustawiali się przeciw. Po prostu staram się zrozumieć i być życzliwą do innych. Natomiast każdy pobyt tutaj i obserwowanie tych naszych ludzi, właśnie jak się zmieniają, to, że rok temu to zupełnie ta obsługa inaczej wyglądała, a zupełnie inaczej teraz wygląda, powolutku idzie ku dobremu. Też nie ukrywam, że wszyscy nasi goście też będą tutaj, czy to jest minister, czy to będzie wojewoda, marszałek, poseł, czy dyrektor jakiejś firmy, tutaj przyjeżdża i patrzy, jak to faktycznie funkcjonuje. I to są te kroki do przodu. Mam czasami wrażenie, że mamy większy wpływ na to, co się dzieje poza Miliczem, dlatego, że coraz więcej samorządów i nie tylko występuje

0: kupuje do nas o to, żebyśmy utworzyli filię u nich. I jeżeli mówimy o filiach, to ja zawsze się boję tego, że stracimy na tym, na standardzie, bo ja staram się, żeby ten standard był wysoki. I ostatnio jeden z przedstawicieli jednych ościennych gmin z drugiej strony Wrocławia powiedział: tak, tylko że my nie mamy nic, a u was tyle się dzieje. W związku z tym, czy chociaż tą odrobinę. Nie mamy takiej odwagi, żeby tworzyć, ale chętnie pokażemy, jak to tutaj się robi. Bacząc jeszcze na jedną rzecz, jeżdżąc po Polsce, to mam świadomość, że i tak u nas jest lepiej niż w innych miejscach, bo mimo wszystko ludzie są związani z tym, że jesteśmy tutaj, mówię teraz i o ośrodku na Kopernika, w centrum miasta, że poruszamy się wszędzie, że nie jesteśmy gdzieś tam na boku i nie tworzymy żadnego getta. A to są też takie istotne rzeczy. Czyli idziemy do przodu, ale często mam takie wrażenie, że bardziej jesteśmy doceniani na zewnątrz, ponieważ tak jak mówią ci, którzy przyjeżdżają, ale gdzie indziej tego po prostu nie ma.
1: Dlatego zapraszamy do Mielicza, do kawiarni Poza Horyzont, do spółdzielni socjalnej, o której jeszcze porozmawiamy z pracownikami, którzy zachęcą nas do odwiedziny właśnie tego miejsca. Czym zajmujecie się we spółdzielni socjalnej? Jakie macie obowiązki?
2: Julia Hoffman. Na przykład robienie ciasta na naleśniki, robienie szpinaku na naleśniki też i twarogu i różnych farszy.
3: Kachel, tytryszki, pirogi, kotołach, hablalach, mianty.
4: Bardzo stolk, Kowalski, mieszkaniec z Mielicza. Moim zainteresowaniem jest sprzątanie, wszystko. Ja zajmuję się też muzyką, a spółdzielni sprzątam. Ja rozmawiam z ludźmi albo dzień dobry, albo miłego dnia. Ja zapraszam do kupowania lodów, gofrów.
1: Od ponad roku już działacie. Pracujecie lub na kuchni, lub tutaj na sali z osobami, które was odwiedzają. Jak reagują turyści, miliczanie, którzy przychodzą?
3: Szokują. Proszę w ogóle pierogi tutaj u nas, Mielicu.
2: Są życzliwi, uśmiechnięci, dziękują nam również.
1: A czego można wam życzyć na kolejne miesiące, lata działalności? Jakie macie jeszcze pomysły, plany, zamierzenia?
4: Ja mam na myśli wytrwałości, żeby następne lata pracował, a do mojego końca życia.
3: Chciałem pracować tutaj dłużej.
2: Ja właśnie też pracować tutaj, bo są też dla mnie jak rodzina druga. Bardzo dobrze mi się z nimi pracuje i właśnie cieszę się, że tu jestem.
3: Zapraszamy Ageny Hasianej Sisim.
5: Ja jestem dumna z tych moich pracowników, bo są naprawdę otwarci i spełniają się. Widać, że praca to dla nich coś, co szanują i serdecznie wszystkich zapraszamy do spółdzielni socjalnej, a wszystkim terapeutom i trenerom pracy dziękuję za pomoc w tych działaniach naszych.
1: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, ponad 150 kilometrów ścieżek rowerowych, płaskich, pagórkowatych, przeznaczonych dla każdego, kto lubi jazdy na dwóch kółkach. To wszystko znajdziemy w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej na północy Dolnego Śląska. Dlaczego warto ją odwiedzić i jak się przygotować do naszych rowerowych podróży? O tym rozmawiałem z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa. To może tak dla przypomnienia zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta Dolnośląska Kraina Rowerowa, co się pod tym hasłem ukrywa.
6: Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem. Rozpościera się na dosyć sporym obszarze 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, gdzie spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę, no chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze wzgórzami trzebnickimi. Nasz obszar obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
1: Można powiedzieć, wybór od Sasa do Lasa, od Twar do Góry po Wąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
6: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków. Przypomnę, że szlaki rowerowe to trasy wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola, z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy, także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy, tak jakby wszystko pododawać, łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast, no to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, to może z jednej drogi rowerowej przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przejmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ no, gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
1: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej Dolnośląskiej Krainy Rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
6: Obszar Dolnośląskiej Krainy Rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne. Na pewno jest to gmina Krośnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza Trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry to nie są obszary trudne i z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, mobilność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery są ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
1: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich, po Dolinie Barycze. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w dolnośląskiej krainie rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
6: Jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany, odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które robią, puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby nie na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego z lokalnie dostępnych surowców. Są różnego rodzaju obiekty, parki, gdzie rower można na przykład zostawić bezpiecznie i pójść pospacerować, zwiedzić. No już tutaj klasykiem jest Żmigród ze spadem pałacowo-parkowym, z potężnym parkiem, który ma też staw z kajakami. W sezonie można tam pływać po tym stawie kajakami, można zwiedzać basztę, można zwiedzać ruiny, można odwiedzić informację turystyczną. Mamy również w Miliczu taki zespół, mamy kreatywny obiekt multifunkcyjny w Miliczu, który jest wielką atrakcją dla ludzi, zwłaszcza spoza tego obszaru, którzy wcześniej z taką ofertą nie mieli do czynienia, gdzie mamy w dawnych industrialnych wnętrzach zrobioną, czy taką przyjazną przestrzeń do odpoczynku, muzeum, bombki milickie, już teraz nawet bombki dolnośląskie, z tym dolnośląskim tradycyjnym wzorem. Jest kawiarnia, jest muzeum Druhabolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Miliczu, w Komie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok z bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
1: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
6: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze. Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach. Z pałaców Goszczu przeprowadzona jest teraz rewitalizacja. Pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to Centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnica, już właśnie o Wołowie już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą, wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pocysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nieodrestaurowanym, nieprzywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności. Natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać zabytki, to jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Ale... Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim no, z bazyliką, także tutaj to już to w każdym przewodniku jest to opisane. Również w naszym. A jak cystersie dostawy, oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi. Oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym jak morze czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, karpia milickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów milickich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu. Te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy się i tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już jest takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, mało kto to wie, że Prusice też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną, jeden z Malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, w którym czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów, von Formanstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki, w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
1: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
6: Dobrze jest przygotować rower po zimie właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę, a to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba. Zrobię taki przegląd, jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być, takie podstawowe wyposażenia, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia, no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy one wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku. I też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze, może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby, chyba żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby się gdzieś tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też tak by podnosi to bezpieczeństwo, a pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, no nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, a prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast mówię, dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to myślę, wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, odznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
1: A co z telefonami?
6: Z telefonami. No, telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie, na kierownicy są takie rzeczy. Jeżeli się korzysta na przykład z mapy w telefonie, to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakimś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
1: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony pani odpowiedzią, bo wspomniała pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy. Jeżeli na przykład ktoś z map korzysta, pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren dolnośląskiej krainy rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
6: Warto mieć przy sobie, no, żeby się wygodnie podróżowało. Tak, może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają. Ta pozycja na rowerze bywa różna. Spodnie, które się gdzieś tam zaczynają w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy w ogóle jest taka grupa rowerzystów, na których się mówi sakwiarze, bo oni to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale na takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcone. Uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozpraszać tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
1: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw. Co jeśli pić podczas jazdy? Jakby mogła pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
6: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie, czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków, w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach, też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż objadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać bidony, w bidony, które później zabierzemy zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, która nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty.
1: Wesołe jest życie. Seniora przekonują o tym członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza z Trzebnicy, którzy od ponad 15 lat integrują środowisko trzebnickich seniorów. O tym, co dzieje się na tej wyjątkowej uczelni, rozmawiałem z prezes Uniwersytetu Haliną Wawruszczak oraz sekretarzem Małgorzatą Pytalosińską.
7: Od kilkunastu lat w Trzebnicy funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza. Funkcjonuje bardzo barwnie i bardzo bogato, o czym za chwilę porozmawiamy, ale na początek sięgnijmy do tej właśnie historii. Jak to się zaczęło, że udało się tym trzebnickim seniorom, seniorkom skrzyknąć i stworzyć ten uniwersytet?
8: Małgorzata Pytalosińska, członek zarządu, sekretarz. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce powstały już w 1975 roku. U nas w Trzebnicy idea się podobała. Były osoby, które postanowiły coś takiego zorganizować. Uniwersytet zaczął działać w Trzebnicy w 2008 roku. W marcu było pierwsze zebranie. Wybrana była władza uniwersytetu. Pierwszym prezesem był pan Czesław Chumieniuk. Później była pani Teresa Baraniecka. Od 2012 była pani Kahalich Irena. No i teraz jest obecna tu Halinka Wawruszczak.
7: Co skłoniło seniorów do tego, żeby założyć Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzebnicy? Czy chodziło o stworzenie takiego miejsca, gdzie po prostu można przyjść na kawę i sobie porozmawiać, spędzić czas, a nie siedzieć w domu? Czy od początku w głowach seniorów jednak było, no zróbmy takie miejsce dla siebie, ale właśnie też nie tylko integracyjne, ale takie integracyjne plus, tak to nazwijmy.
9: Halina Wawruszczak, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tęcza w Trzebnicy. Wydaje mi się, że tutaj na pewno właśnie te względy, by nie siedzieć w domu, by nie oddawać się jakimś przykrym nastrojom, popadać w poczucie osamotnienia, to po pierwsze, a po drugie na pewno bardzo duża potrzeba realizowania swoich pasji, których w czasie pracy zawodowej może czasu nie byłoby realizować. Poza tym z takich źródeł nieoficjalnych wiemy, że ówczesna już niestety nieżyjąca świętej pamięci Barbara Muszyńska, ówczesna dyrektorka Trzebnickiego Ośrodka Kultury, bardzo prężnie działała na rzecz różnych grup wiekowych, bo były grupy, gdzie mogły uczestniczyć w zajęciach dzieci, młodzież. No i potrzeba było dać coś osobom w wieku senioralnym. Może to było i modne, bo w kraju te uniwersytety powstawały w różnych miejscach. Sam fakt, że jeśli się nie mylę, na terenie naszego województwa dolnośląskiego mamy ponad 25 takich uniwersytetów, więc to był pewnie ten przyczynek, który spowodował powołanie do życia tutaj w Trzebnicy też takiego stowarzyszenia. No, ojcem swoistym był również pan Marek Długozima, więc inicjatywa pani Muszyńskiej przy wsparciu lokalnej władzy dała właśnie tą możliwość zbudowania tegoż stowarzyszenia i ono jest.
7: Ilu seniorów udało wam się skrzyknąć, że tak powiem, pod szyldem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jak ta liczba też na przestrzeni lat ewoluowała?
9: Wiadomo, my się starzejemy, więc liczba nie jest stała, bo liczba członków nie jest stała, bo jedni są na tyle już niestety, czy to wiekowo zaangażowani, powiem, w bycie rzeczywiście seniorem mało mobilnym, czy też stan zdrowia, bo i choroby niestety też dopadają ludzi starszych, więc są tacy, powiem, członkowie w uśpieniu, ale statut wyraźnie mówi, że jeśli ktoś niestety nie opłaca składki, jaka jest założona, że comiesięczna musi być wpłacana, wówczas musimy albo prosić o wyrażenie woli woli, czy chcą w dalszym ciągu przynależeć do stowarzyszenia, czy też niestety wycofują swoje członkostwo. Więc musimy czasami, brzydko powiem, robić coś w rodzaju takiego remanentu. I z powodu takich remanentów bywa, że część osób wychodzi już z członkostwa, ale jest bardzo piękna perspektywa, bo w ostatnich latach mamy dużą grupę nowo przyjętych, tak średnio chyba około 30 osób co roku i w tej chwili mamy chyba 276 czy
0: około 300 osób
9: czynnych, aktywnych, może w różnym stopniu, ale po prostu zaangażowanych i świadomych swoich i obowiązków i ewentualnie potrzeb. Więc liczba nas chyba zadawala, bo jest spora popularność naszego stowarzyszenia w środowisku senioralnym.
7: Mówią panie 300 osób, to są trzebniczanie, trzebniczanki, czy też osoby z okolicznych miejscowości, sołectwa, może i spoza Trzebnicy, jak to wygląda?
9: Dominują trzebniczanie, ale mamy również osoby z Wrocławia, tu możemy się pochwalić, które do nas się zgłosiły. Są osoby z okolicznych miejscowości z gminy Trzebnica, a i osoby z innych gmin, gdzie nie wstępują do swoich stowarzyszeń w swoich gminach, ale chcą być z nami, bo może dlatego, że coś więcej się u nas dzieje niż tam, gdzie mieszkają. Także to nie jest stowarzyszenie, które ogranicza możliwości przyjmowania nowych członków.
7: Tak mówiąc o tych właśnie różnicach i różnych uniwersytetach trzeciego wieku, że ci, nazwijmy to, studenci migrują z miasta do miasta. Pytanie, co przyciąga ich właśnie do was?
9: Tutaj wypadałoby zapytać ich samych, ale wydaje się, że nasza oferta, która polega na tym, że są zajęcia, nazwijmy to tak, mamy grupę, która próbuje śpiewać, tworząc chór, mamy teatr tańca, impresja i tutaj musimy się pochwalić na przeglądzie grup, to się tak chyba nazywa...
0: Zakręcony senior,
9: artystycznie zakręcony senior w Ząbkowicach Śląskich, nasz teatr tańca zdobył pierwsze miejsce czaczą, która wymagała i zapamiętania kroków i kondycji, żeby wykonać. Oczywiście oprócz tego mamy spotkania, które nazywamy wykładami z ciekawymi ludźmi. Są to wykłady dotyczące dbania o zdrowie, dbania o kondycję psychiczną. Tak modne było i wymagane właściwie po pandemii, by seniorzy, którzy przez czas pandemii musieli być w zamknięciu, jak gdyby, mogli wrócić na powrót do aktywnego życia i by może przestali się bać tych bakteryjnych zagrożeń, o których nam mówiono. Są zajęcia na basenie, są zajęcia na salach gimnastycznych, gimnastyka, proste plecy i nie tylko. Poza tym często organizujemy imprezy, nazwijmy towarzysko-integracyjne, czyli są to albo zabawy taneczne, albo wyjazdy na wycieczki jednodniowe i na wczasy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. A tutaj trzeba jeszcze dodać, że od niedawna mamy też grupę teatralną.
7: Uniwersytet jakby nakłada pewne ramy funkcjonowania, jakiś harmonogram spotkań i tak dalej. Czy wasze spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku to są, nie wiem, jakieś zjazdy weekendowe, codzienne zajęcia? Jak organizujecie się na przestrzeni całego roku akademickiego? Mm-hmm.
9: Wtedy, kiedy planujemy cały kolejny rok naszej działalności, oczywiście analizujemy możliwości, jak ustawić zajęcia, jak ustawić spotkania, by nie kolidowały i nie przeszkadzały jedne drugim. Więc często niestety musimy liczyć się z tym, jakie nam otwiera możliwości, czy to centrum sportu, bo idąc na basen musimy wiedzieć, czy wtedy akurat nie będą tam dzieci szkolne, więc jest to uzgadniane. Wiemy, że w centrum sportu są na przykład środy, jak się mylę się, seniora i tam wtedy opłata za korzystanie z basenu jest dla seniorów ulgowa. No wiadomo, to my wtedy z tego korzystamy. Później, jeśli chodzi o zajęcia lektoratów, to jest tak samo uzgadniane z tym, kto prowadzi i z tymi, którzy chcą korzystać z tej nauki. Ponieważ te zajęcia są prowadzone przez wykładowców, nauczycieli będących już emerytami, ale my liczymy się z tym, że na przykład nasi słuchacze czasami spełniają w domu funkcję opiekunek dzieci, które wracają ze szkoły czy z przedszkola i muszą czekać, aż zjawią się rodzice, którzy przejmą dom, a wtedy seniorzy mogą mieć czas dla samych siebie. Jeśli mamy kolejne zajęcia, to powtarzam, nie mogą one jedne drugim przeszkadzać. sprawdzać. Uzgadniamy, że w poniedziałki, kiedy na przykład jest teatr tańca od godziny ustalonej, to w tym samym czasie nie mogą być zajęcia z gimnastyki, ponieważ koleżanki, które tańczą, chcą skorzystać z gimnastyki. Więc to się odbywa, że jedno się kończy, jest kilkanaście minut na przejście do innego miejsca, by tam wziąć udział w tym innym zajęciu.
8: Zajęcia, tak jak powiedziała Halinka, ustalamy plan całkowity, ustalamy na początku roku. Później co miesiąc piszemy harmonogram i są rzeczy, które są rzeczami cyklicznymi, prawda? Bo na przykład czytam taniec, chór, ćwiczenia, basen, to są zawsze w te same dni. Są rzeczy, które, no na przykład jak wykład, czy coś, co nam, czy tak powiem, sporadycznie, no to się właśnie wpasowuje. Ale są harmonogramy, przez cały rok wisi, tak, na tablicy i w internecie.
7: Co na przestrzeni lat udało wam się zobaczyć dzięki obecności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku? Jakie wycieczki organizujecie? Czy właśnie jednodniowe, czy jakieś weekendowe, tygodniowe? Jak ten czas dla seniorów organizujecie?
8: Dużo żeśmy zwiedzili i niejednokrotnie mogę powiedzieć w swoim imieniu, bo i byliśmy w dużo miejscach za granicą. I na Korsyce żeśmy byli, i na Majorce, i Sardynia. Naprawdę, i taka piękna wycieczka do Hiszpanii, straszliwie męcząca, bo to była taka objazdówka tak zwana, ale jak żeśmy wrócili z powrotem do domu, to żeśmy po drodze żeśmy strasznie narzekali, ale jak żeśmy wrócili, to byśmy wsiadali z powrotem do tego autokaru i jechali. I to nie tylko to, że my jeździmy i zwiedzamy, bo bardzo dużo miejsc w Polsce, nawet tutaj w okolicach Dolnego Śląska, niedaleko od Wrocławia, też są miejsca, które są warte obejrzenia, a dużo ludzi nie wie, że coś nawet takiego jest. Na przykład tak w okolicach Jeleniej Góry, tam są takie zamki, pałace, też żeśmy tam zwiedzali, ale tak blisko Wrocławia, koło kątów wrocławskich, jest taka miejscowość Sośnica i tam jest taki bardzo starutki kościółek, takie ruiny, że naprawdę cudeńko. I jest fajna historia też z tym związana. Mamy zawsze fajnych przewodników, którzy nam opowiadają. Zwiedzamy Wrocław.
9: We Wrocławiu, przepraszam, zamówiliśmy meleksy, które nas powiozły po najważniejszych miejscach. Tam, gdzie należało się zatrzymać i popatrzeć bliżej, to oczywiście były postoje. Poza tym, no, czas wolny, który nam umożliwił później po zwiedzaniu skorzystanie z ogródków kawiarnianych, dał nam też możliwość właśnie bycia ze sobą, cieszenia się sobą, bo jest tak, że wydaje się, ludzie, którzy chcą się spotykać na tych naszych czy wykładach, czy zajęciach, czy też na wyjazdach, są ze sobą związani taką więzią sympatii i lubią być razem. Byliśmy też w bardzo ciekawym kawałku niedalekiego naszego tutaj świata, Milicz i okolice, gdzie to był i Odolanów, Antonin. Tak. Piękne miejsce, gdzie można zresetować się i zrelaksować i zobaczyć i odpocząć, i to zawsze daje możliwość właśnie takiego zbliżenia się wzajemnego, bo to jest w sytuacji ludzi, którzy czasami są samotni albo tak trochę jakby na marginesie życia młodych, bo młodzi zawsze w pędzie, a seniorzy już nie nadążają, to z kolei kiedy jesteśmy ze sobą, to nam się jakoś świat wydaje piękniejszy i lepszy, i to chyba jest bardzo ważne.
8: A ja powiem jeszcze coś takiego, że my po prostu lubimy być razem. My się po prostu lubimy.
9: Tak, po prostu.
8: Po prostu.
7: I można powiedzieć, malujecie swoje seniorskie życie różnymi barwami tęczy, wszak to Uniwersytet Trzeciego Wieku Tęcza, co wy też personalnie, obie panie, wyciągacie dla siebie z tych spotkań, z wszystkich warsztatów, zajęć, które oferujecie dla trzebnickich seniorów.
8: Ja nigdy przez całą moją edukację nie uczyłam się języka angielskiego i dla mnie to było coś takiego, że jak ja patrzyłam na kogoś i słuchałam, jak ktoś mówi w tym języku, to dla mnie, Jezus, no przecież to jest nie do nauczenia. Jak Polacy pojechali tam, jak oni się tam porozumiewają, a ja się zaczęłam uczyć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku języka angielskiego. Bardzo mi się to podoba i będziemy się dalej uczyć.
9: No akurat to, że mogę się spotykać z ludźmi w wieku zbliżonym, o podobnych albo zbliżonych poglądach, to jest jedno. A drugie to, że jakkolwiek może nie umiem, ale lubię śpiewać, w związku z tym przychodzę na spotkania grupy choralnej i ćwiczymy się w wokalnych możliwościach, umiejętnościach. Oczywiście wtedy, gdy są organizowane wyjazdy na wycieczki jedno czy czy na wyjazdy kilkudniowe, no gdzie właściwie z racji funkcji, jaką pełnię, no mam ogromny wgląd w to, co będzie i jak będzie, to jak najbardziej biorę udział w tych wyjazdach po to, by integrować, a jednocześnie dawać możliwość wykazania się każdemu, kto bierze udział w tym wyjeździe, bo to wtedy bywają jakieś quizy, bywają jakieś konkursy, bywa oczywiście festiwal pieśni śpiewanej w autobusie, więc to jest to, gdzie z jednej strony można wyżyć się w sensie pozytywnym, a jednocześnie sprzyjać komuś, kto chce również ten czas wykorzystać aktywnie.
7: Czyli co, można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki waszej obecności w Uniwersytecie Trzeciego Wieku prawdziwe są słowa piosenki? Wesołe jest życie staruszka?
9: Wesołe jest życie seniora, jak najbardziej. I tutaj właśnie jest chyba też w stowarzyszeniu, w czasie tych zajęć, tych spotkań, okazja, że są osoby, które wyzbywają się kompleksów, bo właściwie to z naszej strony na pewno jest ogromna doza życzliwości dla każdego. Nawet, tak jak powiedziałam o sobie, nie umiem, ale lubię. W związku z tym każdy, kto lubi, chce coś robić, jest jak najbardziej pożądany i pozytywnie oceniany.
7: Czego życzyć wam na kolejne tygodnie, miesiące i lata swojej działalności?
9: Na kolejne lata chcielibyśmy chyba mieć taką pewność, że oceniający nas będą widzieć pozytywy, które niesiemy w każdym dniu swojego bycia, w każdym dniu swojej działalności. Chcielibyśmy, by postrzegano nasze potrzeby i gdyby tak można liczyć na to, że na przykład rozwijające się w Trzebnicy i okolicy biznesy chciałyby wesprzeć naszą działalność, bo mamy świadomość, że potrzeb samorządowcy mają ogrom, a na działanie nasze, no tutaj trudno domagać się wielkich dotacji. Niemniej bez pieniędzy trudno jest cokolwiek zorganizować, bo jeśli na przykład przygotowujemy zwykłą taką towarzyską zabawę, to począwszy od kawy, herbaty, cukru, no czasami trzeba jeszcze wnieść opłatę za wynajem sali czy muzyka. No a tu niestety wiadomo, że potrzebne są środki finansowe, więc byłoby pięknie, gdyby w kolejnych latach po prostu ta bolączka z nas spadła. Gdybyśmy byli pewni, że imprezy planowane udadzą się, bo będą na to środki. To byłoby pięknie. No i zdrowia i sił jak najwięcej dla każdego, kto się chce udzielać.
8: Według mnie to zdrowia i siły, żebyśmy mogli dalej się spotykać i robić to, co robimy. Żebyśmy mogły śpiewać, tańczyć, recytować. Brać udział w wyjazdach, zwiedzać. No ale najważniejsze dla mnie, najważniejsze to jest to, że my się spotykamy i żeby się spotykać po prostu, żeby tak być razem.
7: To tego życzymy i paniom, ale też pozostałym trzebnickim seniorom. To już na koniec, skoro tą ideą, która wam przyświeca, jest chęć spotykania się, gdzie można was spotkać?
9: Naszą siedzibą od lutego 2023 roku jest Ratusz. Piękne miejsce w centrum miasta, gdzie dysponujemy małym pokojem zwanym biuro i obok salą, którą my nazywamy salą spotkań. I oczywiście tam, w tym miejscu odbywają się spotkania i chóru, i teatru tańca, i tam są wykłady. Tam bywamy na spotkaniach takich prawie cyklicznych z poezją, bo tutaj trzeba dodać, że takie spotkania organizujemy. I gdzie jeszcze można nas spotkać? No jeśli robimy troszkę większą imprezę taneczną, no to dla nas tym miejscem jest sala retro przy Gminnym Centrum Kultury i Sztuki.
10: SK2 magazyn lokalny.
7: Sebastian Stelmach, przebudowa krajowej 15 od Skoroszowa do Trzebnicy i budowa małej obwodnicy Trzebnicy będzie realizowana jednocześnie. Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na te zadania. O szczegółach mówił w Miliczu dyrektor Waldemar Wojciechowski z wrocławskiego oddziału GDDKiA.
11: Na przetargu na obwodnicę Milicza procedujemy 10 ofert. 4 z nich mieściło się w przedziale 58-69% naszych szacunków, czyli były znacząco niżej niż przewidywaliśmy. Otwarcie ofert nastąpiło 30 marca. Jesteśmy obecnie na etapie oceny tych ofert i wyjaśnień oferentów. Najniższą ofertę złożyła firma Budimex na kwotę przeszło 158 milionów złotych, gdzie zamawiający miał przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę ponad 270 milionów. Cała inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i buduj. Jest to 10 km trasy, klasa techniczna główna ruchu przyspieszonego, jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu plus pobocza. Kategoria nośności to to jest KR4, nośność 115 kN. W ramach tej realizacji tej inwestycji wybudujemy 5 rond na skrzyżowaniach z drogami niższych kategorii, 12 obiektów mostowych, 15 przepustów, czyli takich przejść dla małych zwierząt. My jesteśmy już na końcowym etapie badań ofert. Myślę, że do końca czerwca będziemy mieli wyłonionego wykonawcę. Dodatkowo chciałbym tutaj też powiedzieć o procedowanej w naszym oddziale inwestycji budowy obwodnicy Małej Trzebnicy oraz rozbudowy drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Skoroszów. Jeśli chodzi o te inwestycje, to chcemy je połączyć w systemie Zaprojektuj i Buduj. Jeśli chodzi o obwodnicę Trzebnicy, to do połowy roku będziemy mieć już zakończone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i będziemy mogli rozpisać postępowanie przetargowe na Zaprojektuj i Buduj. Jeśli chodzi o budowę połączenia Trzebnica-Skoroszów, tam już mamy dokumentację projektową, mamy uzyskany z RIT. Chcemy połączyć te inwestycje tak, żeby wykonawca, który będzie realizował obie te naraz inwestycje, mógł najpierw wykonać przebudowę, bo tam już jest dokumentacja, przebudowę drogi Trzebnica-Skoroszów, a następnie zaprojektować i wykonać małą obwodnicę Trzebnicy.
1: Planowane inwestycje poprawią codzienne życie mieszkańców powiatu, zauważa starosta Łukasz Rokita.
12: To bardzo dobra informacja dla mieszkańców powiatu milickiego. Wszyscy dobrze wiemy, że plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na terenie województwa dolnośląskiego są bardzo duże. Wiemy o planowanej rozbudowie autostrady A4 i innych pracach na drogach szybkiego ruchu, ale pomimo tego również są realizowane właśnie te inwestycje w takich miejscowościach jak Milicz. Kolejny krok został zrobiony, jeśli chodzi o obwodnicę Milicza. Za chwilę, za kilka miesięcy będziemy mieli wyłonionego wykonawcę i w przeciągu 4 lat nasi mieszkańcy będą mogli się cieszyć z tej ważnej dla nas inwestycji. Też słyszymy dzisiaj kolejną bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców naszego powiatu, bo wszyscy wiemy, jak ważna jest dla nas droga krajowa numer 15, biegnąca z Milicza do Wrocławia, a tak naprawdę do Trzebnicy, bo później większość naszych mieszkańców już korzysta z drogi szybkiego ruchu S5. Natomiast ten odcinek właśnie od Kuźniczyska do Trzebnicy jest bardzo zdewastowany. Cieszymy się bardzo, że jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja ogłosi przetarg na tą drogę i nie będzie to tylko i wyłącznie zwykły remont, ale będzie to przebudowa z drogi G do G1, czyli tak naprawdę będzie to ta konstrukcja o wiele lepsza, wzmocniona. Naprawdę jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, bo te dwie inwestycje posłużą naszym mieszkańcom już w niedalekiej przyszłości. W tej chwili sytuacja w Miliczu w godzinach szczytu, wszyscy wiemy, jaka jest. Potężne korki, brak rond w miejscowości powodują, że mieszkańcy mają duże utrudnienia w codziennym dotarciu do pracy, czy też dowiezieniu dzieci do szkół. Natomiast bardzo duża ilość naszych mieszkańców dojeżdża jednak do Wrocławia. Ta druga inwestycja właśnie związana z przebudową drogi krajowej nr 15 na tym odcinku Kuźniczysko-Trzebnica jest równie ważna. A jeszcze jak do tego dojdzie mała obwodnica Trzebnicy od strony zachodniej, to tak naprawdę w ogóle będzie Trzebnica również mijana i ten dojazd do Wrocławia zdecydowanie się skróci.
1: Poza obwodnicą Milicza powstają też drogi omijające Głogów i Międzybórz, zaznacza wicewojewoda Artur Jurkowski.
13: Jesteśmy w trakcie realizacji kilku już obwodnic, ponieważ Głogów, obwodnica Głogowa, o której też dużo się mówiło, a ja jestem mieszkańcem powiatu głogowskiego i też miałem ten sam problem, co i mieszkańcy Milicza, że to miasto się korkuje. To jeżeli chodzi o Głogów, wydajemy za chwilę z RIT i rozpoczynamy budowę już fizyczną obwodnicy. Nie tak dawno również zostały otwarte oferty, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Międzyborza. No i teraz jesteśmy w Miliczu, czyli te 3 obwodnice są już w realizacji.
1: Budowę obwodnic Milicza i Trzebnicy mają zakończyć się w 2031 roku. Mają 30 metrów, a swoim zasięgiem obejmują znaczny obszar Doliny Baryczy. Mowa o wieżach przeciwpożarowych Nadleśnictwa Żmigród. Przez ponad pół roku obserwatorzy pracujący na wieżach czuwają nad tym, czy w lasach nie dochodzi do pożarów. O tym, jak dużym zagrożeniem dla lasów są takie pożary i na czym polega praca obserwatora, rozmawiałem z Karolem Kotlińskim, zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Żmigród, oraz z Jolantą Sawicką, obserwatorką na wieży przeciwpożarowej w Gadce. Dolina Baryczy słynie z jednej strony ze stałów, z drugiej z pięknych kompleksów leśnych, o które jako leśnicy dbacie przez cały rok, prowadząc działania związane z ochroną przeciwpożarową. Niestety, choć żyjemy w Dolinie Baryczy, z roku na rok słyszymy o problemie suszy, o problemie braku wody. Pomówmy zatem, jak dużym zagrożeniem dla naszych lasów tu w Dolinie Baryczy właśnie jest ogień, są pożary lasu.
14: Karol Kliński, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Żmigród.
15: Pożary lasów są ogólnie bardzo dużym problemem. Dotyczy się to terenów leśnych, jak i generalnie wszystkich terenów miejskich, czy też terenów wiejskich. Jeżeli chodzi o tereny leśne, pożary robią bardzo duże straty, oczywiście poza stratami finansowymi, robią bardzo duże straty w ekosystemach. Podczas pożaru giną zwierzęta, które niestety nie są w stanie uciec przed tym pożarem. Mówimy o tych takich o tych dużych zwierzętach, które często widzimy, ale nie widzimy tych najmniejszych zwierząt, typu właśnie gryzoni, typu właśnie owadów zapylających, wszelkiego rodzaju innych, które tak de facto nie są w stanie wygrać i uciec przed ogniem. Także proszę Państwa, będąc w lesie, proszę naprawdę miejcie to na uwadze, że rzucenie niedopałka, bądź też zrobienie czegokolwiek, co mogłoby sprzyjać powstaniu pożaru, wiąże się naprawdę ze szkodami, zarówno finansowymi, jak powiedziałem, jak i bardzo dużymi stratami środowiskowymi.
7: Z tego, co Pan mówi, w pożarach lasów nie tylko giną te duże zwierzęta, sarny, dziki, jelenie, które możemy zaobserwować, ale też ta cała drobnica, a to jak rozumiem w takiej piramidzie żywnościowej, choćby zwierzyny leśnej już tej większej, to też ważne elementy.
15: Oczywiście tak. Przede wszystkim, proszę Państwa, ginie bardzo dużo zapylaczy. Giną właśnie motyle, giną owady zapylające, pszczoły, a te owady wbrew pozorom i można powiedzieć, że one są małe, tak fizycznie, wizualnie, ale odgrywają w naszej przyrodzie bardzo dużą rolę. Jeżeli nie będzie zapylaczy, to niestety, no można powiedzieć, mamy wtedy bardzo duży problem.
7: Zakładając ten czarny scenariusz, że dochodzi do pożarów lasu, ile tak naprawdę musi upłynąć czasu, aby szkody wywołane takim pożarem nadgonić?

0: gęste, które przeważnie występują na siedliskach wilgotnych, gdzie mamy trochę więcej wody, tak? Tam jest dosyć spore runo, dosyć spore drugie piętro lasu i tak faktycznie podczas okresu wegetacji te drzewa, wszystkie one żyją, czyli mają w sobie wodę, pobierają z gleby wodę i inne składniki pokarmowe i one są cały czas żywe, cały czas rosną, więc tak de facto te akurat gatunki ciężej będą ulegały pożarowi. Ale na przykład jeżeli mamy gatunki iglaste, sosnę przede wszystkim, która dominuje tutaj u nas w terenie Baryczy, tak naprawdę ścioła sosnowa jest bardzo łatwo palna. To jest materiał, który naprawdę bardzo szybko, momentalnie zapala się, a jeżeli już mamy pożar właśnie ścioły, to później można powiedzieć, że przejście od pożaru ścioły do pożaru całego drzewostanu, naprawdę to jest coś bardzo szybkiego. Przede wszystkim też gatunki iglaste mają sobie bardzo dużo żywicy, a żywica jest bardzo łatwo palna, więc jeżeli już nastąpi, tak jak powiedziałem, pożar pokrywy gleby, to przeniesienie się pożaru na całość drzewostanu naprawdę nie stanowi żadnego problemu i występuje bardzo szybko.
1: Czy na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzicie rosnącą liczbę pożarów w swoich lasach?
0: Całe szczęście nie. Większość pożarów, które występują na terenie Nadleśnictwa Żmigród, są to pożary wywołane przez nieostrożność ludzi. Bardzo dużo tych pożarów obserwujemy przy głównych szlakach komunikacyjnych. No niestety wygląda to tak, że jedziemy, tak, rzucimy. No przede wszystkim są to jakieś niedopałki, no i niestety od tego niedopałka ten pożar się rozprzestrzenia. Zdarzają się też sytuacje nieostrożnego ochłodzenia się z ogniem, czyli po prostu pomimo tego, że jest ciepło, że jest słońce, że jest sprzyjająca pogoda do powstania pożarów, osoby lekceważą sobie wszelkie komunikaty, które są gdzieś tutaj ze strony lasów podawane i na przykład rozpalają ogniska, bądź oczywiście, jak to zwykle można powiedzieć, jest tradycja majówkowa polska, czyli odpalamy grilla. Samo odpalenie grilla oczywiście jak najbardziej, tylko proszę Państwa, nie w lesie, nie przy lesie. Jeżeli już rozpaliście Państwo gdzieś tego grilla, ja już nie mówię oczywiście w lesie, tylko poza terenami leśnymi, gdzieś, jeżeli jesteście już na jakichś łąkach czy czymś takim, oczywiście w miejscach, gdzie można ewentualnie tego grilla rozpalić, to pamiętajcie o tym, że w teorii ten grill, jeżeli zakończycie, jest wygaszony. Ale to jest tylko teoria. Tak naprawdę to jest węgiel cały czas nam się żarzy, osiąga bardzo wysoką temperaturę i pozostawienie tego, bądź też wyrzucenie tych niedopałków z grilla przeważnie kończy się tym, że rozpoczynamy pożar.
1: Co ważne, te zasady nie dotyczą tylko pobytu w lesie, ale też na terenach w sąsiedztwie lasu, bo problem wypalania wszelkiej zieleni dotyczy i lasy, i rolników, i terenów wiejskich.
0: Oczywiście tak. W dalszym ciągu pokutuje, można powiedzieć chyba na terenie całego kraju, to zjawisko wiosennego wypalania traw. To naprawdę nic nie daje. To jest naprawdę bardzo szkodliwe dla przyrody, ale w dalszym ciągu się dzieje. Po zimie rzeczywiście ta trawa czasami brzydko wygląda, ale to nie jest metoda, żeby ją wypalić. To naprawdę nic nam nie daje, a może wyrządzić bardzo dużo szkód.
1: Mówiliśmy o tej częstotliwości i ilości pożarów. Dobrze, że ona na przestrzeni lat nie rośnie, ale ile tak naprawdę w skali roku pożarów w swoich lasach odnotowujecie?
0: Generalnie maksymalnie do 10 sztuk pożarów. Całe szczęście są to pożary małe. Te pożary bardzo szybko są wykrywane przez nas jako służbę terenową, no i oczywiście później gaszone przez straż pożarną.
1: Co zatem my jako użytkownicy lasu, osoby postronne, powinniśmy robić albo czego nie robić, żeby właśnie do pożarów lasu nie doprowadzać?
0: Przede wszystkim proszę pamiętać, proszę Państwa, o tym, że nawet zgodnie z ustawą o lasach używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione i oczywiście w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Cytując tutaj tą ustawę, używanie otwartego ognia może być w odległości powyżej 100 metrów, nie bliżej niż 100 metrów od lasu. Co musimy wiedzieć? Na pewno, że w lasach możemy rozpalić ognisko, ale w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych. Na terenie Nadleśnictwa Żmigród takie miejsce na rozpalenie ogniska, gdzie Państwo mogą bezpiecznie rozpalić ognisko, skorzystać sobie właśnie też między innymi z miejsca postojowego i wiaty edukacyjnej, które tam jest, znajduje się w miejscowości Niezgoda. Więc jeżeli chcielibyście tutaj na naszym terenie rozpalić ognisko, to tylko i wyłącznie tam. Przede wszystkim też proszę Państwa, proszę o śledzenie komunikatów, ponieważ jeżeli jest duże zagrożenie pożarowe, informujemy o tym na naszych mediach społecznościowych, informujemy o tym na naszych stronach internetowych, ale też zachęcam z tego miejsca do zainstalowania, do pobrania i zainstalowania aplikacji Bank Danych o Lasach, MBDL, tak zwany w skrócie, i tam wszystkie zagrożenia, między innymi właśnie zagrożenie pożarowe jest wykazane i przed wycieczką do lasu prosiłbym zerknąć sobie właśnie do tej aplikacji, podświetlić sobie właśnie zagrożenie pożarowe, jakie występuje na danym terenie, do którego Państwo chcieliby się wybrać i tam będziecie widzieć. Jeżeli rzeczywiście jest to bardzo duże zagrożenie pożarowe, to jeżeli już Państwo chcecie jechać do tego lasu, to zachowajcie proszę bardzo dużą ostrożność, bo wzniecenie pożaru to jest naprawdę moment, ale opanowanie tego pożaru, no to już wtedy jest naprawdę duży problem.
1: Wiemy już, co my możemy zrobić, żeby do pożarów lasu nie doprowadzić. Pomówmy zatem o tym, co wy robicie, żeby, jeżeli już dojdzie do takiego pożaru lasu,

0: Żeby go szybko wyłapać, prowadzicie obserwacje przez większą część roku tak naprawdę. Jak ta obserwacja przeciwpożarowa w lasach Nadleśnictwa Żmigród wygląda?
1: Na terenie Nadleśnictwa Żmigród mamy dwie dostrzeganie pożarowe. Są to wieże, na których pracują obserwatorzy i ci obserwatorzy wypatrują pożarów, tak? Jeżeli już takowy pożar zdarzy się, zostaje przekazana informacja do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, czyli takiego, można powiedzieć, centrum dowodzenia w Nadleśnictwie i osoba odpowiedzialna przekazuje informację dalej. W międzyczasie służby terenowe jadą we wskazane miejsce i lokalizują ten pożar. Oczywiście podejmują też pierwsze próby ugaszenia tego. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej jest to zgaszone. Jeżeli jest to duży pożar, to oczywiście z automatu są wzywane jednostki ratownicze i tak samo jest dysponowany samolot, bądź też śmigłowiec pożarowy, który mamy tutaj w lasach państwowych do dyspozycji. Dysponujemy samolotem, bądź też śmigłowcem, który jest we Wrocławiu na lotnisku w Szymanowie, bądź też jeżeli trzeba druga baza, leśna baza właśnie taka, gdzie stacjonuje samolot, jest na lotnisku w Lubinie.
0: Mówi pan o tym, że macie dwie wieże obserwacyjne. Gdzie się one znajdują i co możemy o nich powiedzieć?
1: Mamy dwie wieże obserwacyjne. Jedna jest niedaleko miejscowości Koniowo, druga jest niedaleko miejscowości Gadka i swym zasięgiem one obejmują praktycznie obszar całego Nadleśnictwa. Cały obszar Nadleśnictwa jest pokryty siecią, także widzimy, co się dzieje w każdym zakątku. Jeżeli jest na przykład sytuacja taka, że coś jest widoczne, ale bardzo słabo, kontaktujemy się z sąsiednimi wieżami, czyli z sąsiednimi Nadleśnic, czyli Nadleśnic Mili, czy Wołów, Oborniki Śląskie i wtedy uzyskujemy informację, czy rzeczywiście jest to pożar i czy ten pożar jest na przykład na naszym terenie, czy już jest poza naszym terenem administracyjnym. No i wtedy, jeżeli na przykład wychodzi, że ten pożar jest na terenie Nadleśnictwa, dajmy Oborniki Śląskie, naszych sąsiadów, to wtedy po prostu już akcja, bezpośrednio akcja gaśnicza jest prowadzona na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Techniczne są to wieże betonowe, wysokości około 30 metrów. Na górze jest obserwator, znajduje się na punkt obserwacyjny, który wyposażony jest właśnie w kątomierz, urządzenie do namierzania tego pożaru względem kierunków świata. No i wtedy po prostu jak już obserwator powie, że na tym i na tym kącie jest pożar, na przykład jeżeli mamy taką widoczność, że z jednej wieży jest podany kąt, z drugiej wieży jest podany kąt, w miejscu przecięcia się tych linii, wtedy wiemy, że tam jest pożar i jesteśmy w stanie bardzo szybko zareagować i jechać do konkretnego wydzielenia leśnego, no i tam prowadzić akcję gaśniczą.
0: Ile trwa obserwacja lasu? Od kiedy do kiedy ją zazwyczaj prowadzicie i jak się ona odbywa? Ktoś tam całą dobę przebywa? Są zmiany pracownicze? Jak to macie zorganizowane?
1: Obserwatorzy oczywiście są na wieżach w okresie, kiedy zaczyna się zagrożenie pożarowe, czyli w zależności też od warunków atmosferycznych, ale przeważnie od marca do września są tam wtedy na swoich miejscach pracy. Są tam od godziny 9 do godziny, jeżeli jest już bardzo duże zagrożenie pożarowe, to do godziny 20.
0: Wybieramy się do lasu, widzimy, że gdzieś pojawił się ogień, co mamy zrobić?
1: Przede wszystkim dzwonimy na ogólnodostępny numer 112. Wtedy po prostu my, jako Lasy Państwowe, dostajemy informację, że jest pożar na terenie leśnym. Często tak było, że już nasze wieże zauważyły, zlokalizowały ten pożar, już mieliśmy informację tutaj od naszych pracowników i wtedy po prostu udajemy się na miejsce i podejmujemy akcję gaśniczą. Przede wszystkim, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 112 to jest numer alarmowy ogólnopolski, tak? Nie szukamy gdzieś tam po prostu numeru do nadleśnictwa, czy też nie szukamy, nie wiadomo, jakichś tam innych sposobów. Dzwonimy na 112, żeby jak najszybciej móc podać informację, bo tak naprawdę czym szybciej zlokalizujemy ten pożar, czym szybciej do niego dojedziemy i rozpoczniemy akcję gaśniczą, tym jest oczywiście lepiej dla wszystkich.
0: Znajdujemy się w Gadce, na skraju gminy Żmigród, na skraju Doliny Baryczy, ale z drugiej strony w miejscu bardzo potrzebnym Dolinie Baryczy, szczególnie tej żmigrodzkiej części, bo na wieży obserwacyjnej. Co to za miejsce?
2: Jolanta Sawicka, jestem obserwatorem na wieży Peposz. Dla mnie jako pracownika, no to jest wspaniałe miejsce. Obcuję z naturą, jest mi tu bardzo dobrze, ciekawe widoki, ale też jestem też tutaj potrzebna, bo skoro obserwujemy to, co zagraża naszemu światu, czyli pożar, bo to jest straszna rzecz, jak się wydarza i możemy pomóc przyrodzie i nam, ludziom też, no bo my oddychamy tym wszystkim, co tu jest. Także obserwujemy, namierzamy w miejsce zadymienia. Są dwie wieże, jestem ja, Gadka i jest jeszcze wieża Koniowo. Synchronizujemy ze sobą wtedy te dwa punkty, nanosimy na mapę i dajemy do sztabu. Tam jest dalsza weryfikacja tego, gdzie ten pożar się odbywa i czy zagraża dla lasów.
0: No właśnie, ma pani przy sobie urządzenia, lunetę, lornetkę i do czego ona służy?
2: To jest luneta. Ona namierza nam punkt dokładny, gdzie mamy pożar. Najważniejszym jest lornetka, luneta. Mamy radio też, żeby komunikować się, jeśli zawiedzie telefonia komórkowa. Mamy lunetę, namierzamy, tam jest punkt skrzyżowanie dwóch linii. To jest punkt docelowy pożaru, czy zagraża zasady mienia i wtedy mamy tutaj kąty i to przekazujemy po prostu na drugą wieżę i gotową informacja idzie do nadleśnictwa.
0: Czy często zdarza się, że pożary lasów wybuchają tutaj w okolicy Żmigrodu albo czy obserwujecie na przykład inne rzeczy, które mogą wydawać się pożarem?
2: Tak, największym dla nas teraz problemem obserwatorów jest to, że mamy bardzo suchą glebę i to powoduje różne uniesienie piasku i my naprawdę, będąc wytrawnymi obserwatorami, no nie odróżniamy czasami, czy to jest dym, czy to jest po prostu burza piaskowa, ale praktyka czyni mistrza, czyli wiemy, że jeśli to potrwa dłużej i się przesuwa, to wiemy, że to jest wtedy piasek, ale lepiej czasem skonsultować to wszystko z po prostu nadleśnictwem i wtedy już wiemy na 100%. Tam przez komputer przechodzi wszystko.
0: Ile czasu się pani już tym zajmuje, obserwowaniem lasów w Dolinie Baryczy?
2: 8 rok tutaj już jestem, cenię sobie tą pracę bardzo. W spokoju, jeszcze raz, no i jestem potrzebna tutaj.
0: Jakie warunki trzeba spełnić, by być takim obserwatorem? No przecież praca nie jest zbyt łatwa, znajdujemy się na wysokości, wieża, na której się znajdujemy, co chwilę się buja, wiatr wieje. Jakie zatem predyspozycje powinien mieć taki obserwator?
2: No na pewno fizyczne, bo trzeba wejść prawie, no tak na 11 piętro, żeby nie było lęku wysokości. No to jest pierwsze coś, nie? Także nie mieć tego, no i czuć się dobrze tam, gdzie człowiek jest. To jest najważniejsze.
0: A schodzenie, wchodzenie nie jest tak uciążliwe?
2: Nie, to jest, to już jest wyćwiczony może, no nie wiem, no mówię ci, naturalna siłownia, nie muszę nigdzie biegać.
0: Na co dzień obserwuje pani pożary lasu, ale z tego, co słyszeliśmy wcześniej u pana nadleśniczego, na szczęście nie zdarzają się one zbyt często, więc pewnie jest też okazja, by podziwiać przyrodę Doliny Baryczy. Co tutaj się pani udało wypatrzeć, upolować okiem na przestrzeni lat?
2: No nie sposób tutaj tego nie zobaczyć. No co dla mnie takim wyjątkowym zjawiskiem to są orły, które tu mamy, bo mamy niedaleko siedlisko. Także to jest spektakl podniebny, cudowny. Wszelakie zwierzyna. Mamy tutaj piękną łąkę, na której no, odbywają się cuda. Także przyjemność spożyteczna. Na przykład jesienią mamy tam cały sejmik żurawia. To jest coś wyjątkowego, coś, co się nie da opisać. Będąc tu, mamy też tutaj na gadce mamy bociana, gniazdo bociana i co roku zapisuję, kiedy on przylatuje. Przylatuje najpierw samiec, no i w tym roku na przykład, mówię, będzie zostanie samotny, ale po dwóch tygodniach patrzymy, że przyleciała samica, czyli będziemy mieć młode, czyli no przyroda do przodu daje, także no wszystko, no, no cuda są, no cuda, co panu powiem. Muszę też powiedzieć, co ja tu bardzo lubię, burze z wysokości, gdzie muszę schodzić na dół i z tego jestem bardzo zasmucona, bo mam obowiązek zejść, ale spektakl jest przecudny.
0: Historię Doliny Baryczy w bajkowej formie znajdziemy ją w najnowszej publikacji pod tytułem Legendy Doliny Baryczy. To zbiór 77 legend opisujących prawdziwe wydarzenia, postacie i miejsca z dolnośląsko-wielkopolskiego pogranicza. O tym, jak powstawała książka i co w niej znajdziemy, rozmawiałem z autorem legend Ireneuszem Kowalskim. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na premierze poprzedniej pana książki. Zapytany o to, czy będzie kontynuacja, czy będzie jakaś kolejna pozycja, enigmatycznie pan odpowiadał: nie mogę powiedzieć. No i spotykamy się ponownie i na premierze kolejnej książki. Co udało się panu tym razem przygotować?
3: Ireneusz Kowalski, z dyplomów politolog, europeista, historyk. Ta enigmatyczność wynika z tego, że ilekroć próbowałem powiedzieć, że tam za rok czy dwa będzie taka czy inna publikacja, to nic nigdy z tego nie wychodziło. Więc teraz trzymam sobie i kiedy książka się ukazuje, dopiero zabieram głos.
0: No i zabiera pan głos publicznie, prezentując swoją najnowszą publikację. Do kogo jest ona skierowana? I czy te legendy faktycznie są skierowane do młodych czytelników, czy jednak raczej do tych starszych?
3: Odpowiem panu pewną sytuacją, kiedy pracowałem nad książkę, którą sobie wymyśliłem. To było Dolina Baryczy od czasów plemiennych przez gospodarkę stanowiska, stanowienie prawa i tak dalej. I żona kiedyś widzi, że pracuje nad tym, mówi: co tam piszesz? No to opowiadam, nie? Chwyciła się za głowę: kto to przeczyta? Tych paru historyków z Wrocławia, Opola czy Katowic? Ty się weź za legendy, dla ludzi. No i potem to był pierwszy taki impuls. Drugi, szedłem do sklepu z książkami, do księgarni i wychodzi pani z wnuczką i tak: o, to pan, mówi, a pan pan, przepraszam, że ja pytam, ale pan nie mógłby napisać coś, co przeczyta moja 10-letnia wnuczka, co przeczyta mój syn i co przeczytam ja? Potem był trzeci, że tak powiem, impuls. Podążam do parkowej w Miliczu, z sądu wychodzi jakaś jejmość opierścieniona i od razu bez powitania, bez niczego, prawie wbija mi palce z pierścionkami w klatkę i mówi: to pan pisze te gnioty przeładowane informacjami. Pan by napisał wreszcie coś dla ludzi. No i dzisiaj jestem tu.
0: Za swoją nową książką Legendy Doliny Baryczy. Co to za publikacja? Co w tej książce znajdziemy?
3: Publikacja jest ładna, kolorowa, świetnie ilustrowana, z rycinami starymi. Znajdziemy w niej podania i legendy, ale nie są to jakieś bajkowe, tylko są oparte o ludzi, którzy tu żyli. O feldmarszałka Hatzfelda, który był właścicielem księstwa żmigrodzkiego i który uwolnił Kraków od Szwedów na prośbę Jana Kazimierza w 1657 roku. Znajdziemy tu lubieżną księżną Katarzynę Sapiehę Ścieżkową. Mówię o lubieżnej, bo ona zaciągnęła do łoża w wieku 17 lat swojego kuzyna i to w pierwszej linii. Zrobiła sobie dwójkę dzieci, które zmarły w dzieciństwie. Poza tym dokonała czynu, który się nie spodobał klerowi, mianowicie ślubu udzielił przeor klasztorny, a nie proboszcz z Łaszczyna, który doprowadził do tego, że poprzez dekanat diecezję, archidiecezję, ślub unieważniono. Ale ona już nie była wtedy z swoim kuzynem, wyjechała gdzieś do Rygi, stamtąd przywiozła córkę, no a potem wdała się w gorący romans ze swoim lokajem, Pawłem Żywnym, Czechem z pochodzenia. I z tego związku była dwójka dzieci, zabiegała przez całe lata o ich uszlachcenie, ponieważ był to związek, no nazwijmy go mezaliansem. No i takie rzeczywiście tych dwóch chłopców zostało uszlachconych przez cesarzową Marię Teresę. Jest tam również jeden z największych morderców w historii Dolnego Śląska, Melchior Hedlow, który grasował w okolicach Trzebnicy, Pawłowa, Milicza, Słowa, Wrocławia, Sośni i który był dezerterem i zamordował łącznie 250 osób, kiedy go złapano w Łąkach, w gospodzie, a ta gospoda stoi do dziś po prawej stronie głównej drogi Słów Żmigród. Tam mu udowodniono i on się przyznał do 251 morderstw. Na swojej strzelbie zaznaczał, czy to była kobieta w ciąży, czy to byli żołnierze, czy to byli studenci, jacyś kupcy, Żydzi, handlowcy. Egzekucję wykonano w Oleśnicy, na rynku. Mianowicie łamano go kołem, potem mu odrąbywano członki. Kiedy został sam korpus został rzucony do ognia. Te członki wystawiono potem przed bramami miasta Oleśnicy, po to właśnie, żeby odstraszały ewentualnych sprawców, bandytów, rozbójników i tak dalej.
0: Z tego, co pan mówi, to dość krwawe historie w Dolinie Baryczy miały miejsce. Pytanie zatem, dla kogo jest ta książka?
3: Ma pan świadomość, że dzisiaj uczniowie szóstej klasy czy siódmej to już są mocno wprawieni w internecie i wiadomo, jakich tam rzeczy szukają, damsko-męskich i tak dalej. Więc ta książka nie jest jakimś tam wprowadzeniem na pewno w życie, natomiast jest czymś, co opowiada o tych dziejach, tak? I co było 500, 400, 300, 200 lat temu. Stąd wiele rycin i stąd wiele ilustracji.
0: Ile historii udało się zawrzeć w tej książce? Ile tych legend pan przygotował?
3: 77. Kosztowało mnie to, proszę pana, półtora roku pracy. Zgrzebanie w archiwach niemieckich oczywiście, gdzie są różne Silesiana, czyli książki, gazety, stare dokumenty dotyczące Śląska. To jest i Düsseldorf, i Köln, Haus Schlesien, archiwum pruskiego dziedzictwa kulturowego w Berlinie. Między innymi ja wymieniam, nie wymieniam tu Wrocławia i innych archiwów, no ale to tak właśnie, tyle kosztuje czasu zrobienie czegoś takiego.
0: Półtora roku pracy, 77 legend, no to kawał pracy, przygotowań, szukania w archiwach, później przekładania tego z języka niemieckiego na polski, taki współczesny. Masa pracy. Pytanie, czy w trakcie pracy nad tą książką już jakieś nowe pomysły panu pojawiły?
3: Wie pan, za kilka miesięcy na pewno, nie? Bo jeszcze nie mam jakichś pomysłów, natomiast jedno chciałem powiedzieć względem tych legend Doliny Baryczy. Są tam również skrzaty, ale skrzaty czyniły dobro w przeciwieństwie do jakichś gnomów i innych krasnali. I w Miliczu pojawił się artysta rzeźbiarz, który wykonał serię z krzatów. Marymidl, skrzatka dziewanka, szurek i kilka innych. One są również opisane, ale w aneksie do legend Doliny Baryczy.
0: Tak tytułem zakończenia, kto powinien sięgnąć po legendy Doliny Baryczy?
3: Ona jest dla trzech pokoleń tak naprawdę, tak? Ośmiolatek jak sobie otworzy, to znajdzie coś na temat historii regionalnej. Uczą się te dzieci od dziesiątek lat bitwy pod Grunwaldem, krzyżaków jakichś różnych, a mają nikłe pojęcie o tym, co się tu działo. A działy się rzeczy niesamowite. Dla licealistów, dla ich rodziców, dla ich babek i dziadków, ponieważ książka zawiera także mapkę rowerową, która pokazuje miejsca, w których się coś tam działo. Czy to był słup Napoleona, czy twierdza w Żmigrodzie, czy pałac w Miliczu, czy pałac w Sułowie. Te miejsca można objechać razem z tą mapką, która jest częścią legend Doliny Baryczy.
0: Turystyka rowerowa na północy Dolnego Śląska stale się rozwija. Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa przyznała właśnie certyfikaty miejsc przyjaznych rowerzystom. To wyróżnienie dla usługodawców, których oferta odpowiada na potrzeby amatorów jazdy na dwóch kółkach. O szczegółach rozmawiałem z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia DKR. Dolnośląska Kraina Rowerowa od wielu lat promuje obszar, można powiedzieć, północy Dolnego Śląska, bo od powiatu wołowskiego przez Trzebnicki, Milicki, aż po części Oleśnickiego. Stawiacie na promocję turystyki rowerowej. No i właśnie na początek o tej turystyce pomówmy, jak ona na przestrzeni lat zmieniała się na tym terenie.
4: Marta Kamińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Ogromnie. Ostatnie lata to jest eksplozja turystyczna na naszym terenie. Oczywiście jest to zasługą wielu czynników, nie tylko naszej pracy, trendów, które się pojawiają, COVID, który bardzo skierował ludzką uwagę na tereny blisko domu, czyli nie wyjeżdżamy bardzo daleko, tylko szukamy atrakcji wokół komina, tak zwanego, czyli niedaleko od domu. Fundusze europejskie, które pozwalają pozyskiwać środki na infrastrukturę, przede wszystkim na renowację zabytków chociażby, tworzenie atrakcji oraz prywatnie dla przedsiębiorców na tworzenie oferty turystycznej, na rozwijanie noclegów, gastronomii, wszystkiego tego, co daje pracę. Także tutaj jest, no i oczywiście jakby też sam fakt tego, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni i już jakby nie gonimy tylko za chlebem, żeby mieć jakby na te codzienne życie, ale już też myślimy o tym, żeby poza tą pracą mieć taki oddech w postaci jakiegoś przyjemnego zwiedzania, wyjazdu, jedzenia. Także to wszystko się składa na to, że faktycznie ta turystyka lokalna w naszym wydaniu bardzo się rozwija. Oczywiście to jest też jeszcze ciągle zróżnicowane, bo nie możemy powiedzieć, że cały obszar rozwija się równocześnie, bo są tereny bardziej popularne i są tereny nie mniej urocze, ale mniej popularne. Więc jakby naszym zadaniem jako stowarzyszenie jest też pokazywać, udostępniać ten obszar, pokazywać, zapraszać do wizyty, tworzyć możliwości przyjazdu poprzez chociażby imprezy czy promocje właśnie usługodawców lokalnych.
0: Skupmy się na chwilę na tej twardej części inwestycyjnej. Jak w ostatnich latach zmieniła się infrastruktura rowerowa na północy województwa? Zdradzimy, rozmawiamy w odrestaurowanej stanicy rowerowej w Żmigrodzie. To jeden z najświeższych przykładów, ale nie jedyne.
4: Jak mówimy o infrastrukturze, to w pierwszej kolejności myślimy o drogach rowerowych, czyli o czymś, co jest nie jest może niezbędne do tego, żeby jeździć na rowerze, ale na pewno jest to magnes, który przyciąga, więc gminy, które wykładają fundusze swoje i pozyskują fundusze zewnętrzne na tworzenie infrastruktury rowerowej bezpiecznej, czyli odseparowanej od ruchu samochodowego, od ruchu pieszego, robią świetną inwestycję, bo po pierwsze przyciągają turystów, którzy są później klientami różnych usług, nie tylko noclegów czy gastronomii, ale sklepów, stacji benzynowych, kolei, wszystkiego. Wszystko się dzięki temu rozwija. Po drugie, uruchamiają mieszkańców, bo mieszkańcy też zaczynają zauważać, że te tereny są atrakcyjne, chociaż nigdy o tym, co jest nasze, nie myślimy w pierwszej kolejności, że jest atrakcyjne. I też bardzo dużo ludzi wsiada na rower i poznaje okolice, zaczyna być też dumnym z tego, że tutaj mieszka. I ta infrastruktura drogowa jest bardzo, bardzo ważna. Też przyciąga właśnie ludzi już nie tylko z kraju, ale już nawet z zagranicy. Natomiast oczywiście infrastruktura drogowa ponadto jest tym elementem, który jest w 100% praktycznie zależny od samorządów, czyli naszych członków gmin i powiatów, które tworzą tą organizację, tą wspólną markę. I oni tak naprawdę dzięki tej infrastrukturze, dzięki tym inwestycjom twardym dają możliwości rozwoju lokalnym przedsiębiorcom. Akurat stanica jest przykładem inwestycji samorządowej z tego względu, że jakby budynek, na bazie którego powstała ta stanica, był budynkiem, który jest własnością gminy, ale jak zresztą widzimy nawet po naszym wydarzeniu Miejsca Przyjazne Rowerzystom, już jest prawie ponad 60 podmiotów, które otrzymały takie oznaczenie, które już jakby celują w rowerzystów, także to bardzo przyciąga ludzi. Ledwo stanica została otwarta w kwietniu, już był las rąk, las chętnych, żeby z noclegu skorzystać. Bardzo w tej części naszego obszaru brakuje noclegów. Dotychczas ludzie, nie mając możliwości noclegu w większej grupie, czy praktycznie w ogóle żadnego noclegu, przejeżdżali tylko tędy, albo dojeżdżali, wracali. Stworzenie bazy noclegowej powoduje, że ten turysta, bo nie tylko rowerzyści, głównie oczywiście rowerzyści, ale nie tylko rowerzysta, oni się tutaj zatrzymają, ale to jest też tak, że oni nie zostaną tylko w Żmigrodzie. I to jest dla samorządów bardzo ważna wiadomość, że rowerzyści nie ograniczają się do granic administracyjnych gminy i nawet jeżeli stanica jest w Żmigrodzie, to rowerzysta, który nocuje w Żmigrodzie, pojedzie do Milicza, bo ma tylko 30 km stąd. Być może pojedzie również do Twardogóry, to już tak troszkę dalej, ale też w zasięgu jednodniowego wyjazdu. Na pewno pojedzie do Wińska, do Wołowa, do Trzebnicy, tutaj gdzieś na wschód, na zachód, na północ, czyli wszędzie tam, gdzie go oczy poniosą, tak? I im więcej tej infrastruktury drogowej jest, tym więcej jest właśnie tych impulsów do rozwoju, do tworzenia takich miejsc, a to powoduje, że gminy pięknieją też, tak? Bo nie tylko mieszkańcy udostępniają swoje przestrzenie, inwestują swoje środki w stworzenie jakiejś oferty i tworzą sobie dodatkowe źródła dochodu, ale też to są też podatki, to jest też to otoczenie, które pięknieje, bo jeżeli to jest obszar, w który przyjeżdżają rowerzyści, czy jacykolwiek inni turyści, to mieszkańcy też zaczynają dbać o swoje otoczenie, więc to jakby służy wszystkim.
0: Za rozwojem infrastruktury drogowej, rowerowej idzie też rozwój lokalnych firm, przedsiębiorstw, jednoosobowych, rodzinnych, które pojawiają się na północy Dolnego Śląska, w dolnośląskiej krainie rowerowej. Jak te punkty na przestrzeni lat się zmieniały, jak ich przybywało?
4: To jest fenomenalne na naszym obszarze, że jest tutaj bardzo dużo rodzinnych przedsięwzięć. Czyli mieszkańcy biorą, wszystkich, angażują wszystkich swoich członków rodziny, bo i dziadkowie, i rodzice, i dzieci, i dorosłe, i młodsze nawet, są zaangażowane właśnie w przygotowanie, świadczenie różnych usług. Rowerzystów jest najwięcej, bo rower jest najbardziej uniwersalną formą turystyki, poza pieszą oczywiście, i bardzo dużo osób na rowerze po prostu potrafi jeździć, to jest dostępne dla bogatych i dla biednych i nikogo nie wyklucza tak naprawdę, więc to jest super. I faktycznie tych przedsięwzięć jest bardzo dużo, ale tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj na naszym terenie, głównie w Dolinie Baryczy właśnie, dzięki temu, że bardzo dużo takich lokalnych akcentów było postawionych właśnie na tworzenie usług przyjaznych, turystycznych, przyjaznych przyrodzie, po to, żeby ten nasz bardzo cenny ekosystem też chronić, ale też żeby można było na nim zarabiać, powstało bardzo dużo właśnie różnych, od noclegów, przez gastronomię, sklepy rowerowe, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, to wszystko by nie działało, gdyby nie to, że na tym obszarze zaczęło się pojawiać bardzo dużo rowerzystów, ale też bardzo dużo dodatkowych usług, jak właśnie przewodnicy lokalni, ornitologia, czyli takie branżowe już bardzo usługi, ale jakby skierowane do początkujących, czyli ktoś, kto się dobrze zna na przyrodzie, też jakby jest takim przewodnikiem ludzi w terenie, więc cała masa różnych rzeczy, już nie wspomnę nawet o takich atrakcjach, które też nam w naszym regionie przybywają, właśnie bardzo cennych, jak tradycyjnie wytwarzana lokalna żywność, przetwory, to co się pojawia w lokalnej gastronomii, winnice, lokalne browary, bo to też jest rowerzyści, którzy też właśnie doceniając nie tylko krajobraz, doceniają też to, co jest lokalne, czego nie mają u siebie w domu, więc takie punkty też świetnie się przygotowują teraz na tych turystów, no bo wiemy, że nie możemy sobie pojechać rowerem na piwo czy na wino, ale na przykład jest to fajna przestrzeń, żeby się czegoś o tej produkcji dowiedzieć, tej specyfice dowiedzieć, a wino czy piwo kupić sobie jako coś, co zabieramy stąd do domu albo komuś w prezencie, także też to bardzo dobrze w tym systemie lokalnych usług funkcjonuje i tak naprawdę wielu tych lokalnych gastronomów, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie ta turystyka jeszcze nie jest tak bardzo rozbuchana, mówi, że gdyby nie turyści, to nie mieliby klientów, bo niestety cudze chwalimy, swego nie znamy i często lokalnie bagatelizujemy nasze lokalne małe restauracje czy jakieś tam bary, nie dajemy egzamin zarobić, ale właśnie a z kolei rowerzyści, którzy gdzieś tam przyjeżdżają z daleka, sobie taką kameralność i lokalne jedzenie proste, nieskomplikowane, nie za drogie, bardzo sobie cenią.
0: Wiele tych podmiotów, czy to restauracje, miejsc noclegowych, czy nawet samorządów, od kilku lat corocznie może ubierać się o certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom, miejsca, które spełnia pewne dobre wzorce dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie. W tym roku również te certyfikaty przyznajecie ilu podmiotom i jak ta liczba też na przestrzeni lat się zwiększa, czy ona rośnie z roku na rok, czy pojawiają się nowe firmy, nowe podmioty, które ten certyfikat otrzymują.
4: W tym roku już jest 9. edycja i faktycznie na przestrzeni lat nam się podwoiła liczba tych usługodawców wyróżnionych jako miejsce przyjazne rowerzystom. Tutaj jakby kluczowe jest nie standard usługi, bo rowerzyści są bardzo różni i nie o estetykę miejsca, czy nie o standard miejsca tutaj chodzi, bo są tacy, którzy lubią spać pod chmurką czy w namiocie, są tacy, którzy są klientami ekskluzywnego hotelu. Tutaj ważne jest, żeby rowerzysta nie był przeganiany, że jest ubłocony na przykład, żeby mógł ten rower bezpiecznie schować, zamknąć na klucz, żeby się nie bał, że mu zginie w nocy, tak? Żeby miał w restauracji, żeby miał miejsce, gdzie może ten rower bezpiecznie odstawić i go widzieć, albo go przypiąć, tak? Żeby mógł się dowiedzieć w restauracji od obsługi, czy w każdym innym miejscu, gdzie warto pojechać, jakie trasy poleca, jakie obiekty, gdzie mogę jeszcze zjeść na przykład jutro obiad i tak dalej. Czyli jakby ten system, miejsce przyjazne rowerzystom. Oczywiście z tego gąszcza przedsiębiorstw usług lokalnych wybiera te, które są sprawdzone jako właśnie w tej obsłudze takiej przyjaznej dla rowerzystów, jakby wychodzeniu też naprzeciwko im potrzebom, ale oczywiście też jakby my też weryfikujemy te podmioty, tak? Czyli robimy bardzo często, najczęściej wręcz rozeznanie wśród użytkowników po prostu, tak? Jakie są opinie. Tutaj bardzo, bardzo przydatne w tym są opinie na Bookingu, czy opinie na Google'u różnych podmiotów, czyli jakby teraz już są to ogólnie dostępne informacje. Mimo tego, że my też oczywiście jakiś tam swój monitoring prowadzimy, też się spotykamy, odwiedzamy, żeby wiedzieć, żeby znać tych ludzi, tak? Bo tutaj w tym roku mamy 61 podmiotów, ale niektórzy mają podwójne albo potrójne usługi na przykład, tak? 3 punkty w różnych miejscach, także to się wszystko rozwija.
0: W tym roku wyróżniono ponad 60 podmiotów, co wpłynęło na przyjazność ich rowerowej oferty. Mówią o tym sami usługodawcy. Wasza firma od wielu lat otrzymuje certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. Jak w praktyce zmieniliście swoje miejsca w to, żeby właśnie były przyjazne dla turystów rowerowych?
5: Wojtyczka Andrzej, jestem prezesem firmy Artsbyt Village. Powiem tak, no jesteśmy ludźmi biznesu i robimy wszystko, gdzie widzimy biznes, żeby go rozwijać, propagować, wprowadzać nowe rzeczy, żeby to się wszystko jakoś kręciło. I nie ukrywam, że pomysł utworzenia takich miejsc przyjaznych dla rowerzystów, on się sprawdza i widzimy, że z roku na rok my dostosowujemy przykład swoje stacje paliw do potrzeb rowerzystów i to się rozwija. Jest to pewna inwestycja, tak? Dzisiaj u nas na każdej stacji rozwinęła się w miarę w dosyć dobrze gastronomia. Urząd na stacji można dzisiaj otrzymać w gratisie mapki rowerowe, mapki regionu. Pracownicy moi są przygotowani, posiadają informacje, mogą doradzić komuś, gdzie co pojechać. Mamy podstawowe akcesoria rowerowe, mamy tak zwane zestawy naprawcze rowerowe, gdzie mogą sobie powietrze napompować, rower naprawić. Także myślę, że moje stacje spełniają oczekiwania rowerzystów i możemy się godnie nazywać miejscem przyjaznym dla rowerzystów.
0: Widać na przestrzeni lat, że liczba turystów zwiększa się?
5: Tak, oczywiście zwiększa się liczba turystów. Zresztą widzimy to nie tylko u nas w firmie na stacjach, ale widzimy także na ścieżkach rowerowych. Jestem sam z tym patykiem roweru i średnio przyjeżdżam rocznie między 6 a 8 tysięcy kilometrów. No i szczycę się właśnie między innymi Doliną Baryczą, naszymi ścieżkami, bo bardzo dużo jeżdżę po tym terenie i za każdym wyjazdem coś nowego odkrywam. I widać, że ludzie są zadowoleni. Rozmawiam często, bo to tak rowerzyści zawsze mają wspólne tematy. Bardzo im się to podoba.
0: Kreatywny obiekt multifunkcyjny z Milicza od wielu lat jest dumnym posiadaczem certyfikatu miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób wasz obiekt przystosował się tak naprawdę do przyjmowania turystów rowerowych w Dolinie Baryczy?
6: Jakub Bąk, jestem edukatorem, animatorem w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym w Miliczu. Zaczynając od sporego parkingu, który jest w pełni monitorowany, gdzie może każdy rowerzysta bezpiecznie zostawić swój rower, korzystać z takich miejsc jak Fish Track, gdzie możemy zjeść na przykład tosta z pastą z karpia milickiego czy pysznego burgera lub napić się wody nachmielonej naszej takiej firmowanej jako KOM, więc to na pewno przyciąga turystów, zwłaszcza, że obiekt sam mieści się tuż przy ścieżce rowerowej, więc każdy na tę chwilę wytchnienia ma ochotę się zatrzymać, poleżeć w leżaczku, napić się, coś zjeść. Jeżeli chodzi o samą kawiarnię czy strefę muzealną, to też bardzo chętnie turyści tutaj korzystają. Mamy oczywiście mapki, które są informacyjne dotyczące całej Doliny Baryczy i atrakcji, z których można skorzystać. Bardzo chętnie też promujemy wszystkich partnerów, którzy należą do Doliny Baryczy. Oczywiście stoi baniaczek z wodą, więc każdy spragniony może się nieodpłatnie napić wody. Woda jest dla wszystkich. No i też jesteśmy dla wszystkich serdeczni i miło nastawieni.
0: Państwa lokal po raz kolejny ubiegał się i otrzymał certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób restauracja może otworzyć się właśnie na rowerzystów i przygotować pod nich swoją ofertę?
7: Zofia Saban, właścicielka Bistro u Zośki. Przede wszystkim, tak jak pan wspominał wcześniej, jesteśmy otwarci dla rowerzystów. Mamy wszystkie sprzęty, oferujemy śrubokręty, dętki i tak dalej. I tak się jakoś złożyło, że jesteśmy przyjaznym miejscem dla rowerzystów z całego świata.
0: A oprócz tego karmicie rowerzystów, tutaj ukłon w stronę kucharza. Jak ta rowerowa kuchnia wygląda?
8: Współwłaściciel, kucharz Marek Saban. I schabowy, i żeberko, jakieś pierogi na ostro, teraz nowość weszła. No i takie zupki, nie zupki, różne rzeczy, co się da.
7: Po ciężkiej trasie, żeby nabrali energii i wracali do nas. To jest nasze motto, że nikt z bistro nie wyjdzie gładnym.
0: Od kilku lat działacie w Żmigrodzie. Widzicie, że z roku na rok przybywa tych rowerowych turystów?
7: Z roku na rok jest bardzo, bardzo dużo rowerzystów i widzimy to na własnej skórze. Z całego świata. Ksiądz z Kenii, prezydent Elbląga. Mamy swoją zaprzyjaźnioną grupę Gryfusa. Więc to są takie osoby, które nie da rady ich nie zapomnieć. Pamiętamy ich cały czas.
0: Żmigrodzki Osir od wielu lat ubiegał się i otrzymywał certyfikaty miejsca przyjaznego rowerzystom. Co ten certyfikat dla was oznacza? Jak w praktyce każdego dnia czy tygodnia otwieracie się na turystów rowerowych odwiedzających gminę Żmigród?
9: Grzegorz Paryna, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie jest obiektem ogólnodostępnym przez cały rok. Znajduje się tuż przy drodze rowerowej, tak więc jest idealnym miejscem do tego, aby się zatrzymać, odpocząć albo aktywnie na różnych atrakcjach spędzić czas. Mamy tuż przy ośrodku również bezpłatny, bardzo duży, wygodny parking samochodowy. Można z daleka do nas przyjechać i rowerami własnymi przemierzyć długokilometrowe odcinki bezpiecznych tras rowerowych. Tu należy podkreślić, że gmina Żmigród, inwestując w drogi rowerowe, kładła wielki nacisk na bezpieczeństwo. Są to w większości odizolowane od jezdni drogi rowerowe, tak więc można rodzinnie i bezpiecznie delektować się parkiem krajobrazowym Dolina Baryczy. Mamy dwa stanowiska naprawcze, z których można bezpłatnie korzystać. Mamy parking rowerowy, który w tym roku Zespół Placówek Kultury rozbudował, powiększył. Dodatkowo od tego roku funkcjonuje rowerowy tor umiejętności, najnowsza inwestycja gminy Żmigród oraz pump track. Oba te obiekty cieszą się dużym zainteresowaniem, głównie wśród dzieci i młodzieży, i to nas cieszy, że ta turystyka rowerowa jeszcze bardziej poszła w Żmigrodzie do przodu.
0: Pełną listę miejsc przyjaznych rowerzystom znajdziecie w sieci na dolnośląskakrainarowerowa.pl. Ponad 30 milionów na inwestycje wodociągowe to wydatek, przed którym stoi gmina Milicz i komunalna spółka PGK Dolina Baryczy. Potrzeba jest budowa nowego zakładu uzdatnienia wody, nowych zbiorników wody i modernizacja 8 ujęć wody. O szczegółach planowanych projektów opowiedziała nam prezes spółki Agnieszka Kurzaj.
10: W trakcie prac nad budżetem gminy Milicz na 2026 rok pojawił się temat wydatków na obronę cywilną, ochronę ludności i radni zasugerowali, aby te środki zabezpieczyć na potrzeby wodociągowe. To taki przyczynek do rozmów na temat tego, co dzieje się w spółce PGK Dolina Baryczy. Zarządzacie wodą, zarządzacie ściekami na terenie trzech gmin. Skupimy się na gminie Milicz i pomówmy może o tych inwestycjach najpierw ubiegłorocznych, co w 2025 roku tworzyliście, budowaliście lub utrzymywaliście.
11: Agnieszka Kurzaj, prezes zarządu PGK Dolina Baryczy. Kluczową inwestycją był na pewno projekt uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy, etap trzeci, w ramach którego otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PROF na lata 2014-2020, w wyniku którego powstała sieć kanalizacji w miejscowości Stawiec i Sławoszowice w gminie Milicz. Oprócz tego zrealizowaliśmy szereg innych mniejszych inwestycji, jak budowa sieci wodociągowej w Koruszce, sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Miliczu, ale również w gminie Cieszków rozpoczęliśmy pierwszy etap budowy kanalizacji w ulicy Akacjowej. Wyremontowaliśmy budynek stacji podnoszenia ciśnienia w Czadkowicach wraz z wymianą zestawu pompowego, a na oczyszczalniach ścieków naszych w Miliczu i w Żmigrodzie zmodernizowaliśmy ciągi technologiczne reaktorów biologicznych. Co kluczowe, część tych inwestycji, jak właśnie budowa tych krótkich odcinków sieci czy wodociągowej i kanalizacyjnej, czy remont stacji podnoszenia ciśnienia w Czadkowicach, wykonaliśmy własnymi siłami z pomocą naszych własnych pracowników. Kluje nam się już fajna ekipa do takich właśnie inwestycji i tu widzę szansę na rozwój tej działalności. Na wszystkie inwestycje jeszcze ich nie mamy dokładnie podliczonych i rozliczonych wszystkich kosztów, natomiast szacunkowo będzie to ponad 3 miliony złotych.
10: Nowy rok rozpoczynacie kolejnymi inwestycjami, bo pozyskaliście granty na rozwój sieci, ale nie tylko. To na co właśnie? Te środki pozyskaliście? Ile ich pozyskaliście i kiedy zobaczymy tak naprawdę namacalne efekty waszych działań?
11: W grudniu 2025 roku przed samymi świętami podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków KPO znów na budowę sieci kanalizacji w gminie Milicz na terenach leżących poza aglomeracjami. W wyniku tego projektu powstanie sieć kanalizacji w miejscowości Kaszowo, Gogołowice i w Sułowie w ulicy Leśnej. Właśnie podpisałam umowę z wykonawcą. Już w najbliższych dniach rozpocznie budowę w Kaszowie i w Gogołowicach i myślę, że też w najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa w ulicy Leśnej w Sułowie. Koszt około 2 milionów złotych. Uzupełnienie istniejącej sieci, nowo powstające osiedle w Kaszowie, to jest północna część Kaszowa i zachodnia część Gogołowic. To jest drugi etap, jeżeli chodzi o Gogołowice, bo już część była zrealizowana wcześniej, a teraz po prostu kończymy.
10: Oprócz tego, można powiedzieć, że troszkę w odpowiedzi na głosy radnych z dyskusji budżetowych zadbać o bezpieczeństwo swojej sieci, to cyberbezpieczeństwo, bo pozyskaliście również na to środki. Co to za grant i na co te środki będą wydane?
11: Otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Cyberbezpieczne Wodociągi. Są to również środki z KPO, prawie 1 000 000 złotych, bez kilku tysięcy byłby równy 1 000 000 złotych. W ramach tego projektu powstanie, czy zabezpieczymy sieć naszą IT i sieć OT, czyli tak zwaną sieć przemysłową, służącą do sterowania i nadzoru pracy oczyszczalni ścieków wodociągów, ale też wzmocnimy nasz potencjał, jeśli chodzi o kompetencje i pracowników, i kadry kierowniczej w zakresie właśnie odporności na cyberataki, które są niestety w naszej branży coraz częstsze. I na infrastrukturę sprzętową, ale też na oprogramowanie monitorujące ruch w sieci, tak zwane zapory, które będą przede wszystkim zabezpieczać przed tymi atakami.
10: Czyli tak trochę przekładając język techniczny na czysto ludzki, żeby nikt nam wody w Miliczu nie odciął.
11: Nie odciął, nie zakłócił dostaw, nie zmienił ustawień pracy, czy to stacji, czy oczyszczalni ścieków.
10: Tych obiektów odpowiedzialnych za wodę, czy za ścieki macie dużo na terenie całej gminy, no i też gmin ościennych, bo Żmigród i Cieszków. Tak trochę o tym cyberbezpieczeństwie, gdy rozmawiamy, to pojawia się pytanie, jak jesteście, jeżeli możemy zdradzić, zabezpieczani przed różnymi takimi, nazwijmy to, hybrydowymi, nie daj Boże, działaniami?
11: O środkach, jakie mamy, jeśli chodzi o zabezpieczenie, mówić nie mogę. Aktualnie jesteśmy w trakcie, po pierwsze, audytu bezpieczeństwa, który wskaże nam kierunki działań. Niemniej i współpracujemy z policją, prowadzimy szereg naszych wewnętrznych działań, tak aby te ujęcia wody i obiekty były bezpieczne.
10: Same obiekty i związane z wodą, i związane ze ściekami wymagają stałych modernizacji, kolejnych projektów, o których rozmawialiście m.in. z Radą Miejską, bo radni pod koniec ubiegłego roku odwiedzili spółkę. Jakie były efekty tych rozmów?
11: Tak, pod koniec ubiegłego roku wizytowali u nas członkowie Rady Miejskiej w Miliczu. Mieli okazję zapoznać się z, przede wszystkim ze stanem infrastruktury wodociągowej. Bardzo mnie cieszy, że radni zdecydowali się tutaj przyjść i porozmawiać. Myślę, że wielu z radnych otworzyły się oczy, jeżeli chodzi o stan infrastruktury wodociągowej w gminie Milicz, która niestety wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych.
10: Co to oznacza? Pewnie w świadomości miliczan dominuje to przekonanie. No przecież tyle co. Kanalizacja została wykonana, wielomilionowe projekty, ale właśnie to była kanalizacja. A co z wodociągami, co ze stanem tej infrastruktury?
11: Jako spółka zrealizowaliśmy ogromny projekt kanalizacyjny, natomiast tylko kanalizacyjny. Infrastruktura wodociągowa w tym czasie nie była aż tak szeroko modernizowana. Problemem dzisiaj i priorytetem do naszych działań, jeśli chodzi o przyszłe inwestycje, to jest na pewno, jeżeli chodzi o infrastrukturę wodociągową w gminie Milicz, budowa nowego zakładu uzdatniania wody w Miliczu, który tak naprawdę zaopatruje, czy wspomaga 80% mieszkańców gminy. Mówimy o budowie nowego budynku technologicznego, jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody, nowych obiektów, jeżeli chodzi o zbiorniki wody pitnej i modernizacji 8 ujęć wody.
10: Czy macie już to policzone? Ile tak naprawdę gmina, PGG musiałyby wydać, żeby tą infrastrukturę zmodernizować?
11: Koszty inwestycji na dzisiaj szacujemy na około 25-30 milionów netto. Ani budżet gminy, ani budżet tym bardziej spółki nie jest w stanie udźwignąć takiej inwestycji, która niestety musi być zrobiona w miarę szybko. Szukamy różnych sposobów, jeżeli chodzi o pozyskanie dofinansowań. W tym celu również dokumentacja projektowa, którą zlecimy, będzie obejmować różne aspekty, zarówno jeżeli chodzi o produkowane czy wytwarzane odpady przy produkcji wody, ale również też odnawialne źródła energii, odzysk chociażby ciepła z wody surowej. To będą kwestie, które mogą nam umożliwić pozyskiwanie dofinansowania z różnych programów. Dokumentację projektową na budowę nowego zakładu uzdatniania wody w Miliczu na pewno musimy zlecić w tym roku. Myślę, że to będzie pierwszy kwartał, przełom pierwszego, drugiego kwartału.
10: Od wielu lat nie mówiliśmy w Miliczu o problemie wody. Jak słyszymy, te potrzeby inwestycyjne są spore. Czy w takim razie mamy takie zagrożenie, że wody w kranach może nam zabraknąć? Czy nie jest aż tak źle, ale trzeba już zacząć myśleć o inwestycjach?
11: Nie chcę powiedzieć, że nam zabraknie wody, bo akurat jeżeli chodzi o zasoby wody, to mamy je spore i tym się martwić nie musimy. Natomiast stan techniczny infrastruktury jest naprawdę, nie chcę powiedzieć, że zły, ale naprawdę wymaga pilnych inwestycji.
10: To tyle, jeżeli chodzi o wodę, ale tak naprawdę wy sieciami wodno-kanalizacyjnymi zajmujecie się na co dzień. No i często musicie też reagować na problemy, które sami sobie mieszkańcy generują, choćby spuszczając nie to, co trzeba w swoich toaletach. To dość duży problem, o którym rzadko się mówi. Jakie znaleziska na przestrzeni ostatnich, nie wiem, tygodni, miesięcy, lat potrafiliście wyciągać z kanalizacji przy okazji usuwania wszelakich takich usterek?
11: Znaleziska były różne, począwszy od węży ogrodowych, poprzez prawie, że całe kurczaki. Natomiast nagminne są niestety środki higieniczne i tak zwane nawilżone chusteczki. Natomiast oprócz tego również znajdujemy i szmaty, i resztki jedzenia. To są rzeczy, które nie powinny trafiać do kanalizacji. Natomiast działania, które prowadzimy, zresztą kampania Kanalizacja to nie kosz na śmieci, jest prowadzona chyba przez wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, bo jest to problem powszechny, ogólnopolski. Natomiast na przestrzeni tych ostatnich kilku lat widzimy na szczęście poprawę. Chyba ta świadomość społeczeństwa jest już większa, jeżeli chodzi o to, co wrzucać do kanalizacji, a co nie. I widzimy poprawę. Nie jest to jeszcze stan idealny, jest dużo do zrobienia w tym kierunku, natomiast widzimy poprawę.
10: Jak często przydarzają Wam się interwencje z tym związane i jaki jest tak naprawdę koszt usuwania wszelkich takich, czy to zatkanych studzienek, udrożniania ich, czy może nie daj Boże nawet wymiany sieci?
11: Wymiany sieci nie, natomiast już pompy, czy poszczególnych komponentów pomp, na pewno te koszty są. Jeżeli chodzi o ilość tych awarii, no to jest kilka, czasem kilkanaście dziennie. Mówimy o naszych dwóch tu przede wszystkim gminach, bo to jeden zespół pogotowia obsługuje, czyli gmina Milicz i Cieszków. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to jest koszt tylko usuwania tego typu zatorów. Natomiast jest on duży, tak? Patrząc chociażby na koszty funkcjonowania sieci kanalizacji w skali roku, no to one są duże.
10: A jak macie dużo interwencji, choćby z winy mieszkańców, którzy wyrzucają śmieci do sieci, spuszczają je w toaletach, no to też siłą rzeczy taryfy muszą być wyższe, koszty utrzymania. Jakie w tej chwili mamy taryfy, jeżeli chodzi o wodę, ścieki w spółce i czy one wkrótce mogą na przykład wzrosnąć, czy jest to okres taryfowy, który nie przewiduje w najbliższym czasie jakichś znaczących podwyżek i korekt?
11: Rok 2026 jest naszym rokiem taryfowym. W tym roku kończą się wszystkie nasze taryfy. Pierwszą na tapecie jest taryfa za ścieki dla gminy Cieszków, gdzie jesteśmy w trakcie jej kalkulacji i opracowania. Za chwilę będzie opracowywana nowa taryfa na wodę w gminie Milicz i pod koniec roku dwie taryfy za ścieki dla gminy Milicz i gminy Żmigród. Nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć, jak się one będą kształtowały. Mamy w wyniku przeprowadzonych działań chociażby w zakresie zakupu energii, ale też inwestycji w fotowoltaikę, oszczędności na energii. Natomiast czekają nas też duże inwestycje, więc to wszystko musimy tak skalkulować i tak zaplanować, aby móc zrealizować inwestycje, ale również, żeby taryfy były na akceptowalnym społecznie poziomie.
10: Można powiedzieć tak pół żartem, pół serio, nie śmiećmy, w kanalizacjach będzie troszkę taniej?
11: Tak, na pewno to się przełoży na oszczędności i obniżenie kosztów funkcjonowania sieci bezwzględnie.
12: Kiedyś występowały bardzo licznie, teraz ich populacja jest niewielka. Kaczki podgorzałki wracają do natury. Wrocławskie Zoo uczestniczy w akcji reintrodukcji tego gatunku na stawach milickich. Przed kilkoma dniami na stawach wypuszczono kolejną grupę ptaków, o czym mówi Weronika Łysek, rzecznik Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego.
13: Wypuszczamy kaczki podgorzałki na stawy milickie, czyli w miejsce, gdzie kiedyś występowały licznie, teraz niestety ich populacja jest bardzo mała, a my mamy na celu, żeby było ich więcej, żeby się tam naturalnie rozmnażały, więc od lat Wrocławskie Zoo wraz z innymi ogrodami z Polski i z zagranicy wypuszcza kaczki podgorzałki odchowane w ogrodach do natury. Jak pokazują obserwacje, te kaczki dobrze się tam odnajdują, wyprowadzają lęgi, zakładają gniazda, mają swoje młode, no i na razie obserwowaliśmy to, że tak powiem, organoleptycznie, po prostu. Była obserwacja za pomocą rolnetki, natomiast teraz, w tym roku, będzie zmiana, ponieważ będą również takie nadajniki GPS i w formie takich plecaczków będą zakładane kaczkom, dlatego będziemy mogli mieli dane telemetryczne zbierać bardzo dokładne i wiedzieć, czy te kaczki są aktywne, czy są w grupach, czy zakładają konkretne pary, czy łączą się na przykład z tymi kaczkami, które w tym samym roku zostały wypuszczone. Natomiast jeżeli chodzi o nadajniki, to jest jeden z elementów, które je wyposażamy, drugi to są obrączki. Natomiast rzeczywiście obserwujemy kaczki z obrączkami z poprzednich lat, ale czasami ta obrączka jest w wodzie, na przykład, bo kaczka pływa, więc taki nadajnik od tego roku będziemy montować i on da nam więcej informacji. Nadajniki ufundowała Fundacja Zoo Wrocław Dodo, Wrocławskie Zoo, ale także inne ogrody i cała populacja kaczek, która zostanie wypuszczona w tym roku, to będzie właśnie w systemie telemetrii, więc będziemy mieli podgląd na to, gdzie one są, konkretny osobnik, gdzie jest. Łącznie do tej pory wypuszczono już kilkadziesiąt kaczek na stawy mielickie, kolejne w tym roku. Cała ta populacja jest oczywiście cały czas monitorowana, no i będziemy o takich trwałych sukcesach tego programu dopiero mówić za kilka lat, natomiast w Niemczech prowadzono podobne i udało się odbudować tą populację kaczki. Jest to o tyle ważne, że współpracujemy tutaj od lat z innymi ogrodami i to jest taki wspólny cel, a także współpracujemy również z Uniwersytetem Wrocławskim, no i naukowcy również stamtąd, ornitolodzy, obserwują te populacje także ze stawami mielickimi SA, które wskazują nam miejsca, gdzie to wypuszczanie się odbędzie, dlatego że my czasami do ostatniej chwili czekamy na sygnał, gdzie kaczki akurat są. Chodzi o to, żeby wypuścić ten transport z danego roku w tym miejscu, w którym jest cała grupa, tak żeby one się spotkały i żeby połączyły się, żeby stanowiły jedną grupę.
12: Puszczasz dziecko na rower lub hulajnogę? Pamiętaj o kasku dla niego. Od kilku dni dzieci poniżej 16 roku życia muszą obowiązkowo zakładać kaski, o czym mówi Daria Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
14: Już od 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Pamiętajmy, że kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet nasze życie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci zaczyna się od odpowiedzialności dorosłych. To rodzice i opiekunowie powinni dawać przykład oraz od najmłodszych lat uczyć dzieci przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wprowadzenie obowiązku noszenia kasków ochronnych ma przede wszystkim chronić zdrowie i życie najmłodszych uczestników ruchu. Dlatego z tej strony apelujemy do wszystkich rodziców, aby wyposażyli swoje dzieci w odpowiednio dobrane kaski i konsekwentnie dbali o stosowanie ich podczas każdej jazdy.
12: Bo konsekwencją braku kasku może być uszczerbek na zdrowiu lub życiu, ale też mandat karny. SK2.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Żyją tak, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. A szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do szczecińskiego szpitala Zdroje.
0: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze trzy super nowoczesne samoloty F-35 oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Maszyny wcześniej przeleciały między innymi nad Warszawą.
2: Wrażenia, no ogromne, tylko za krótko, to tak tylko mig i koniec.
3: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
4: Uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: A ceremonia chrztu husarzy odbyła się w bazie w Łasku. Amerykanie koncertowo rozpoczęli mundial w swoim pierwszym spotkaniu. Gospodarze rozbili Paragwaj 4-1. Na inaugurację drugiej kolejki spotkań Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1, a wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
5: Nie wiem jak wy, ale ja jeszcze jestem przed pierwszą kawą, za chwilę ją sobie zaparzę, ale uruchamiam już radio śniadaniowe, czas grać wam hity i opowiadać o fajnych rzeczach, mam nadzieję. Michał Hanczak z tej strony, a ze mną Roxy, to znaczy jej hit Miasto, na dobry początek wam gram.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze spotkanie już oficjalnie. Wiktoria Kida za nami, a przed nami m.in. Carla Fernandez czy zespół Perfect. Ale przede wszystkim przed nami dwudzionek. Sobota i niedziela, mam nadzieję, że wolne, że pełne ciekawych planów. Nawet jeżeli chcecie po prostu odespać, poleżeć, odpocząć, to też jest ciekawy plan. Chociaż ja oczywiście będę Was zachęcał do tego, żeby trochę się ruszyć i na przykład skorzystać z różnego typu atrakcji, które dzieją się tak naprawdę wszędzie. Naszą podróż z mikrofonem po Polsce zaczniemy od Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam dzisiaj niezwykłe bicie rekordu Guinnessa, no próba bicia rekordu, ale ja wierzę, że uda się pobić ten rekord w strzyżeniu włosów. Fryzjerzy z całej Polski dzisiaj zjechali do Piotrkowa, bo chcą wykonać minimum 500 cięć w ciągu 8 godzin. Potrzebne są głowy, jakkolwiek to zabrzmi, do ścięcia.
1: Potrzebujemy jak najwięcej ludzi do strzyżeń.
2: Zapraszamy kobiety przede wszystkim, bo one będą spełniały wszystkie kryteria. Musi być długość włosa minimum 5 cm na górze, 2 cm po bokach. Także zapraszam, jest to fajna akcja, możecie za darmo ściąć włosy.
1: Zapraszamy wszystkie dzieci, całe rodziny. Pomóżcie w próbie rekordu Guinnessa i wszyscy się w tym zapiszemy.
0: Dzisiejsze bicie rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów w amfiteatrze miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Trzymam kciuki i tak mocno, jak fryzjerzy trzymają w dłoniach nożyczki. No i choć wszystkim zawsze życzę, żeby weekend trwał jak najdłużej, to w tym przypadku życzę, żeby to był weekend ścięty na krótko.

0: Do tej pory z 4,5 roku znaliśmy Vivaldiego, ale teraz mamy też Wiktora Waligurę i bardzo dobry popowy hit, który w Radiu SK2 oczywiście wam gramy. Dzisiaj zerkam do kalendarza z wielką radością, bo 13 czerwca urodziny obchodzą 3 bardzo zdolne, znane artystki, których hit na pewno też lubicie i dzisiaj na pewno hit każdej z tych artystek wam zagram. Na dobry początek Kasia Kowalska, która przy okazji urodzin zdradzi też trochę swoich sekretów. Zapytałem ją o jej pierwszy występ na scenie. Czy pamięta, kiedy debiutowała?
1: Mój pierwszy raz kojarzy mi się z przeglądem piosenki Zuchowej w Sulejówku, kiedy wyszłam zaśpiewać. Właśnie już też nie pamiętam co, ale pamiętam, że zaśpiewałam chyba pierwszą zwrotkę. Spojrzałam na publiczność i położyłam mikrofon na scenie i uciekłam. To był mój taki pierwszy występ i pierwsza ucieczka ze sceny, także nie uniosłam tego psychicznie.
0: Na szczęście i dla Kasi, ale przede wszystkim dla nas w dorosłym życiu już z tej sceny nie uciekała i została na niej na dobre, racząc nas fantastycznym głosem i super hitami. Często takimi dość smutnymi, o nie do końca szczęśliwej miłości, ale zdarzają się też w jej repertuarze optymistyczne piosenki i skoro mamy początek weekendu, urodziny Kasi Kowalskiej, której życzymy wszystkiego najlepszego, to coś optymistycznego pasuje jak ulał.
2: SK2.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: to oczywiście zespół Ira, z którym spotkamy się jeszcze pod koniec tego miesiąca w ramach trasy SK Music Tour w Kołobrzegu. O tym wydarzeniu jeszcze na pewno będę Wam opowiadał. No i chciałbym teraz powiedzieć przy okazji hitu Wiara, że mam wiarę w naszych piłkarzy, że poradzą sobie świetnie na mundialu. Problem jest taki, że ich tam nie ma. Mundial się zaczął, ale bez Polski. Za to w Polsce, w Radiu SK2, my mamy dla Was specjalną mundialową akcję. Od poniedziałku startujemy z kompletowaniem naszej drużyny Radia SK2, która 4 lipca pojawi się na PGE Narodowym w Warszawie i zagra mecz pod okiem Sławomira Peszko. Zresztą Sławomir Peszko będzie już od poniedziałku wygwizdany na naszej antenie i będziecie musieli odgadnąć, co kryje się pod tym gwizdkiem. Do wygrania sporo nagród. Nagrodą główną 4 lipca jest 10 tysięcy złotych. Już teraz warto zajrzeć na sk2.pl, kliknąć zakładkę Wygraj i tam znaleźć wszystkie szczegóły naszej zabawy. Nie trzeba nawet umieć grać w piłkę nożną. Trzeba mieć trochę kreatywności i szczęścia. Powodzenia! A za kilka chwil w Radiu SK2 m.in. Patrycja Markowska.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? Od...

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas dni otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
4: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 14 czerwca świętojański koncert w rytmie letnich hitów. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance. Gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny? Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
10: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.
14: Czekamy na Was z atrakcjami. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To jest tytuł tej piosenki, ale ja mam nadzieję, że u was wszystko dobrze i za chwilę też w newsach o 10 też jakieś dobre informacje się pojawią. Lor na antenie Radia SK2, w którym oprócz tego, że gramy najlepsze polskie hity, mamy też dla was trochę propozycji, co można fajnego robić w weekend w waszej okolicy. Jeżeli ktoś z Małopolski, to w jednej z małopolskich miejscowości w ten weekend odbywa się zlot ludzi nieśmiałych. Powiem szczerze, że nawet bym się wybrał, ale trochę brakuje mi śmiałości.
1: SK2. Reklama.
2: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Kosmiczne skafandry?
7: Są.
6: Hełmy?
7: Są.
6: No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Sebastian Stelmach, orkiestry Dęte zagrają w Ozorowicach. Czas na trzeci wiszeński przegląd orkiestry Dętych. Już dziś na scenie pojawią się orkiestry z Wiszni Małej, Złotego Stoku czy Oławy. Do tego orkiestra Hannes Band. Trzeci wiszeński przegląd orkiestry Dętych rozpocznie się dzisiaj o 14 w Ozorowicach koło Wiszni Małej. Z kolei o 15 na scenie między stawami w Trzebicy ruszy kolejny festiwal wina i produktu lokalnego.
16: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakupywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
17: No szok.
18: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy z szpitalu.
16: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść też grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży. Drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
19: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
16: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi odbędą się w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
0: Sporo osób żyje piłką nożną, mundial rozpoczęty, ale też żyjemy tenisem. Pamiętamy, co się działo tydzień temu na French Open i o tym tenisie jeszcze za chwilę wam powiem, ale najpierw zagram. Konik na biegunach od Urszuli, Kuba i Kuba Stygnie Lato też będą, a ja nazywam się Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. Dzień dobry!

0: Praktycznie jesteśmy na półmetku miesiąca, więc tyle samo od wypłaty, co do wypłaty w moim przypadku. Ja nie pożyczam. Nie pytajcie jakby co. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia SK2. To jest Radio Śniadaniowe. Witam was bardzo serdecznie. Za kilka chwil Mateusz Ziółko, T-Love czy Ania Karwan. Ale oczywiście najpierw z mikrofonem wędrujemy dalej przez Polskę i sprawdzamy, co się dzieje i co słychać. Po sukcesach Mai Chwalińskiej z zeszłego tygodnia, z French Open, oczywiście, że zagotowało się i zrobił się duży ruch w okolicach kortów tenisowych, bo nagle wiele osób się tym sportem zainteresowało i postanowiło spróbować swoich sił i są na to dowody w postaci opowieści trenerów i trenerek. Oczywiście ten szał zaczął się już też po sukcesach Igi Świątek, ale w ostatnich dniach ruch jakby znowu większy. Rodzice chętnie zapisują dzieci na zajęcia z tenisa, o czym opowiada nam Mariola Frączek z jednej z takich szkół w Nowym Sączu.
1: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej.
0: Żeby osiągać takie sukcesy jak Maja Chwalińska czy Iga Świątek, to wiadomo, że trzeba od dziecka zacząć trenować. Ale dla rozrywki, dla rekreacji, dla sportu, dla nowych doświadczeń, dorośli też mogą spróbować.
1: Każdy wiek jest dobry, to nie jest tak, że jak jesteśmy dorośli, to jest za późno.
0: Jeśli tenis was korci, to rozejrzyjcie się choćby w ten weekend, czy jakiś kort w waszej okolicy działa. Na pewno prężnie ostatnio. SK

0: Każdego dnia w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, także od Mesai. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe, w którym po raz kolejny teraz zaglądam do kalendarza. 13 to niby pechowy dzień, ale 13 dzień czerwca to bardzo szczęśliwy dzień dla polskiej muzyki, bo urodziły się tego dnia bardzo znane, bardzo zdolne artystki. Mówiłem już o Kasi Kowalskiej, teraz czas na Anitę Lipnicką, czyli kolejną ikonę lat 90., ale aktywną i bardzo dobrze do dzisiaj. Zapytałem Anitę Lipnicką o jej największą koncertową wpadkę.
1: O Boże, mam taką jedną, która gdzieś tam się jawi zawsze jako najgorszy koszmar piosenkarza, czy tam piosenkarki. Kiedy stoisz na scenie i to się wydarzyło autentycznie, naprawdę byłam zaproszona do wzięcia udziału w prestiżowej imprezie jazzowej. Uwielbiam jazz, ale nie jestem jazzową wokalistką. Tak się stresowałam występem i to było przed pełną salą, całą piosenkę przestałam, nie zaśpiewałam ani słowa, zapomniałam totalnie tekst, czarna dziura w ogóle, najgorzej. I na końcu po prostu powiedziałam przepraszam i usiadłam na stołku na scenie. Ta tragedia polegała na tym, że wszyscy uczestnicy tego koncertu cały czas siedzieli na tych stołkach, więc ja nawet nie miałam się gdzie ukryć i się po prostu zapaść pod ziemię. Musiałam tam siedzieć do kolejnej piosenki, którą na szczęście już pamiętałam. To było Rosemary's Baby. Już jakoś weszło mi w krew i pamiętałam. A ta pierwsza totalna porażka.
0: A kto śpiewał, że wszystko się może zdarzyć? Również na scenie. Anita Lipnicka obchodzi w tym roku 30-lecie swojego solowego albumu, pierwszego, Wszystko się może zdarzyć, i rusza jesienią w trasę koncertową jubileuszową, podczas której piosenki z tej płyty będzie można usłyszeć, często w zupełnie nowych wersjach. Już lista miast podana, chociaż podobno kolejne daty jeszcze się mają pojawiać. Lublin, Rzeszów, Łódź, Zabrze, Bielsko-Biała, Opole, Gdynia, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Bydgoszcz już teraz na tej liście. Ja nie mogę się doczekać, bo dla mnie to jest jedna z najważniejszych płyt, najważniejszych wokalistek. No i z wielką przyjemnością zagram wam teraz hit i Wszystko się może zdarzyć. Niech zdarzy się wszystko, co najlepsze. I Anicie, i wam. Nie tylko w ten weekend.
2: SK2.

0: Dzień dobry, Dawid.
1: Dzień dobry.
0: Pani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać ostatnio na nudę, bo dużo się dzieje, jeśli chodzi o tego wokalistę. Są nowe single, jak na przykład hit Sezon, który przed chwilą zagrałem. Jest też kawałek Na Błysk. Jest też trasa koncertowa, obrotowy tour. No i udział Dawida w różnych innych projektach, bo jest wspólny kawałek z Arturem Rojkiem. Ukazał się też kawałek z Okim. A podczas zeszłotygodniowego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim Dawid Podsiadło ogłosił, że podczas przyszłorocznej Zorzy będzie jego wspólny projekt z Soblem. No i też możemy spodziewać się całej płyty. No to tak, Dawid Podsiadło za nami, a Sobel na razie panowie solo. Za kilka chwil Kochasz po krótkiej przerwie wam zagra. SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
7: Popłyniemy razem.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance. Gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny? Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
10: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
13: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
15: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
20: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz $0,99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
26: Czy można powtórzyć pytanie?
25: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
26: Tak.
25: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK2, w którym oprócz najlepszych polskich hitów, za chwilę też newsy z kraju i ze świata, ale też zaproszenia na różnego typu weekendowe imprezy. Jeżeli ktoś ma blisko do Czeladzi, to w ten weekend w tej miejscowości kolejny koncert z cyklu naszej letniej trasy, która w sumie już wiosną się zaczęła. SK Music Tour i tam żadnych biletów, żadnych zaproszeń nie trzeba, po prostu trzeba wpaść i świetnie się bawić. Koncerty przez dwa dni, m.in. lokalne zespoły, ale jutro też gwiazdy doskonale znane z anteny Radia SK2, czyli zespół Piersi, będzie się działo, będzie zabawa, no i królowa Beata, nasza polska Queen Bee, Beata Kozidrak i Bajm oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... Ech, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: I po reklamie.
6: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
7: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
6: Mówi Dariusz Szacht ze straży. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przyjazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie, skradziono m.in. piłki i buty.
8: Minuta po 11, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. Dżamal za chwilę, będzie też Grzegorz Chyży o pani, no i fajne panie też wpadną w tej godzinie do studia Radia SK2. To Kasia Sienkiewicz i Sarsa. Michał Hanczak, witam was bardzo serdecznie. Dobrej soboty wam życzę.

0: To jeden z tych kultowych polskich hitów, które oczywiście też mają swoje miejsce na antenie Radia SK2. Budka suflera i Za ostatni grosz. Ale za kilka chwil zagram wam coś nowego, co poznajemy od kilku tygodni dopiero tak naprawdę, ale artystkę znamy znacznie dłużej, tyle że z występów z bratem w duecie Kwiat Jabłoni. Tym razem jednak Kasia Sienkiewicz postanowiła pójść własną muzyczną ścieżką, no i takim pierwszym solowym singlem jest kawałek Były momenty, który zagram wam za chwilę. Sama Kasia zdradziła mi, że choć na scenie jest już od wielu lat, to jednak pójście tą taką solową ścieżką dostarcza zupełnie nowych emocji i adrenaliny.
1: Czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak. Czyli, jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. Kasia Sienkiewicz prawie jak z gry Ja zagram. Za chwilę były momenty na antenie Radia SK2, a te letnie momenty, czyli spotkania z Kasią Sienkiewicz na koncertach, przed nami. Kasia ogłosiła ostatnio w internecie listę imprez, na których się pojawi tego lata. No i między innymi będzie na festiwalu Kazimiernication w Kazimierzu nad Wisłą, ale też zobaczymy ją na Openerze, ale też na Olsztyn Green Festival czy podczas trasy Męskiego Grania.
2: Peska.

0: naraz.
1: Jak to się dzieje, że ludzie mają tyle talentów naraz? Na przykład taki Maciek Musiałowski. I talent aktorski, i talent wokalny, muzyczny również. Maciej Musiałowski i jego flora na antenie Radia SK2. Ja zaglądam teraz do kalendarza. Do tego mam talent, żeby pilnować dat. A tam 13 dzień czerwca, urodziny kilku polskich artystek. Była już dzisiaj Kasia Kowalska, była Anita Lipnicka, ale tego samego dnia urodziny obchodzi też Sarsa. I przy niej się na chwilę zatrzymajmy. Zapytałem ją o pierwszy instrument, bo Sarsa przecież jest multiinstrumentalistką, ale o ten pierwszy instrument, który trafił w jej ręce. Kiedy to było i co to było?
2: To były takie jednooktawowe organki. Dostałam na pierwszą komunię świętą od wujka i to było fenomenalne doświadczenie, bo te organki miały podświetlane guziczki, więc wyświetlało się konkretnie, który guzik trzeba przycisnąć, żeby zagrać konkretną melodię, Panie Janie na przykład. I to były moje pierwsze próby grania na instrumencie klawiszowym.
1: Można więc powiedzieć, że od tego zaczęła się przygoda Sarsy z muzyką, która bardzo ładnie się rozwinęła. Do tego stopnia, że Sarsa od wielu lat raczy nas fantastycznymi piosenkami i takimi radiowymi hitami i muzyką nieco bardziej alternatywną, ale też na przykład ilustracyjną, filmową, bo do niej też ma rękę. Tym razem zagram wam w ramach urodzin Sarsy jej najnowszą piosenkę, która ukazała się kilka dni temu i która rozpoczyna według Sarsy erę nostalgii, chociaż moim zdaniem brzmi jak letni hit. Ocencie zresztą sami, czy będziemy się pamiętać. Sarsa w Radiu SK2 z nowością.

0: w Radiu SK2, w takiej naszej sobotniej śniadaniówce radiowej, Warius Manks i Kasia Stankiewicz z hitem Kot bez ogona. Mam nadzieję, że macie wolną sobotę i możecie oddać się relaksowi, chociaż podejrzewam, że część z was pracuje i to by wpływało na te badania, o których teraz powiem. Pojawiły się ostatnio takie badania, które mówią, że Polacy pracują prawie najdłużej w Unii Europejskiej. Średnio 38 godzin w tygodniu, a ci, co prowadzą działalność gospodarczą, pracują jeszcze więcej i zawyżają tę średnią. Daje nam to wszystko piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej, także rzeczywiście nasz kraj to kraj pracusiów. No i szkoda tylko, że choć tak długo pracujemy, to wypłata trwa tak krótko.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre, 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
15: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Lady Punk przy sobocie na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. Ciekawe, czy jeszcze niektórzy kibice odsypiają zarwaną noc, bo rzeczywiście jeśli chodzi o ten mundial, to niektóre mecze kończą się przecież przed 5 rano i to jest naprawdę niezłe wyzwanie dla polskich kibiców, ale dla wszystkich, nawet jeżeli nie są do końca kibicami piłki nożnej, my mamy naszą radiową, mundialową akcję, która na dobre rusza w najbliższy poniedziałek, SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszko w roli głównej. Bądźcie czujni, zaglądajcie też na sk2.pl, gdzie macie szczegóły tej akcji. Ja tylko powiem, że wielkim finałem będzie wspólny mecz naszej radiowej drużyny na PGE Narodowym w Warszawie. No i ktoś z was będzie mógł wygrać 10 tysięcy złotych.
1: SK2. Reklama.
2: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra Sissy Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.
12: Czekamy na was z atrakcjami Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Sebastian Stelmach, jeżeli nie macie planów na sobotnie popołudnie, to warto wpaść na stawy trzebnickie. Trzebnińscy winiarze zapraszają nas na świętowanie, bo właśnie dziś czeka na nas druga edycja Festiwalu Wina i Produktu Lokalnego. Będą tam lokalni winiarze, koła gospodyń wiejskich oraz rękodzielnicy. Na scenie pojawi się Zoria oraz Paulina Cynkar i Maciej Knop. Festiwal rozpocznie się dziś o 15 i potrwa do wieczora.
1: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szczątki 32 płodów do tej pory odnaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
4: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
1: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt. Poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
20: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
0: Dzień dobry ponownie. Michał Hanczak z tej strony cały czas. Gram wam kolejne polskie hity. Teraz coś dla tych, którzy obrali już kierunek Poznań. Poznań to miasto muzycznych doznań dzisiaj, bo to kolejny przystanek stadionowej trasy Dawida Podsiadły. I od jego hitu rozpoczynamy tę godzinę. To będzie piosenka bardzo piękna pod tytułem Mori.

Młoda i zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2. Za kilka chwil wciąż młody, wciąż zdolny Kasa, a także duet Oskar Sims i Carla Fernandez z hitem prosto z Akademii Pana Kleksa, czyli można powiedzieć z pewnej bajki. I przy tych bajkach się na chwilę zatrzymajmy. Zaglądamy teraz do łódzkiego szpitala Matki Polki. Tam dzieci, żeby nieco łatwiej znosić trudy badań, oglądają wyciszające je bajki. To wszystko dzieje się w czasie rezonansu

0: Ten obraz.
1: Bardzo ładna inicjatywa, warto o niej mówić, warto naśladować, kopiować, dlaczego by nie, ale myślę sobie, że w sumie to dorosłym też mogliby w czasie różnych badań puszczać bajki, żeby odstresować trochę dorosłych, przecież my też się bardzo boimy niektórych badań, zwłaszcza mężczyźni. Swoją drogą, jak człowiek czasami siedzi w poczekalni i czeka na swoją wizytę w gabinecie lekarskim czy zabiegowym, no to słuchając innych pacjentów, nie tyle nasłucha się bajek, co horrorów.
2: SK2.
3: Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się.

0: Nie ma miejsca jak dom. To nowość od Mroza na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, słuchacie radia wciąż śniadaniowego. Mamy tutaj dużo tematów, dlatego program trwa do 13. Teraz zajmiemy się Darią Zawiałow i jej rocznicą, jej jubileuszem. Ostatnio wspominała, że minęło 10 lat, odkąd wygrała debiuty podczas festiwalu w Opolu, a śpiewała tam piosenkę pod tytułem Malinowy Chruśniak. Piosenkę, która w sumie otworzyła jej też drogę do dalszej kariery.
1: Pierwszy taki utwór, który naprawdę się bardzo rozszedł i do dzisiaj jest super wspominany i też jeden z największych takich naszych najmocniejszych punktów na koncertach.
0: I nie przez przypadek mówimy teraz o tym Malinowym Chruśniaku i tym dziesięcioleciu, ponieważ Daria Zawiałow ogłosiła, że będzie ten jubileusz świętować. W jaki sposób? Ano wyda limitowane winyle z singlami ze swojej pierwszej płyty, czyli z płyty Akesz. To jest właśnie Malinowy Chruśniak, potem był Kundel Bury i Miłostki i te piosenki ukażą się też w nowych aranżacjach, tylko na winylach. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Darii Zawiałow, a ja wam teraz ten Malinowy Chruśniak przypomnę. SK2

0: Jakie plany na sobotnie popołudnie? Czy komuś szykuje się jakieś randewu? Trzymam kciuki za bardzo udaną randkę, jeżeli takowa jest w planach. W najbliższych dniach można na przykład zabrać kogoś na randkę na zawody balonowe. Widok balonów na niebie jest bardzo ładnym, romantycznym widokiem. No i taki będą mieli mieszkańcy, ale też turyści, którzy odwiedzą w najbliższym tygodniu Tychy i Pszczynę, bo tam od 18 do 20 czerwca będą 6. zawody balonowe in the Silesian Sky. Dobre na randkę, ale też na wycieczkę z całą rodziną.
1: Dla dzieciaków zawsze jest to duża frajda, kiedy mogą zobaczyć te statki powietrzne, zarówno w momencie, kiedy startują, czy jak piloci przygotowują je do startu, a także jak już pojawiają się na niebie.
0: Jak mówi Kuba Szwedowski, który reprezentuje organizatorów tych zawodów, weźmie w nich udział 15 załóg z Polski, Węgier czy Litwy. No i rzeczywiście będzie co oglądać. A w Radiu SK2 będzie czego posłuchać, bo po krótkiej przerwie Monika Brodka i Krzysiek Zalewski.
2: SK2. Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
7: Kredyt perfekcyjny w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
20: I po reklamie.

0: śpiewająca dziewczyna to Marisa i jej hit pod tytułem Odkochaj w Radiu SK2 przed godziną 13. Za chwilę inna dziewczyna też czasami śpiewa, Antonina Van Dessel, ale nie wiem, czy będzie śpiewała na antenie, może ją namówicie. Na pewno jednak zagra jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio, czyli hymn męskiego grania Nareszcie. To jest numer jeden gorącej polskiej dwudziestki. Aktualnie można wejść na sk2.pl, zagłosować, sprawdzić listę, no i posłuchać jej w każdy piątek po 18 na naszej antenie. Dobrze, dosyć ode mnie. Dobrego weekendu wam życzę. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 14 czerwca świętojański koncert w rytmie letnich hitów. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: I po reklamie.
23: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mają pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
24: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej, do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
23: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznaje Donald Tusk. Jednocześnie ocenia, że są tu, cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
0: Na zegarach punktualnie godzina 13. Ja cię, Agata, zaskoczę pytaniem.
23: Tak, słucham.
0: Co z tym latem?
23: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy go nie odwołano, a bardzo bym nie chciała.
0: Ja też bym tego nie chciała, no ale trochę mniej szkoda, że się siedzi w pracy, co?
23: To prawda, jakoś tak mniej przykro.
0: Więc sobotnie, dzień dobry, 13 czerwca, godzina 13.01, Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.
1: Najlepsze polskie hity.
0: No i na początek bardzo dobrze, Hurt i Załoga G. No to posłuchajmy.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nasz wczorajszy numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, męskie granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i oczywiście numer nareszcie. A ja teraz będę mówiła o jedzonku, no bo skoro weekend, to w wielu domach na pewno już planujecie, co będzie dobrego na obiad dzisiejszy, no i ten jutrzejszy, bardziej uroczysty niedzielny. No i właśnie Rosół ma dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie na poważnie. Słuchajcie, kultowa polska zupa jest zgłaszana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, czyli w skrócie trafia do grona tradycji, które są uznawane za ważną część kultury i zwyczajów. Nasz rosół, dokładnie tak. I trudno się dziwić, no bo rosół w Polsce to w sumie nie tylko zupa. To taka niedziela u babci, to takie stawiam na gaz i już wiadomo, że będzie dobrze. To zapach, który robi w domu klimat szybciej niż jakikolwiek plan na obiad. Zwłaszcza w weekend, kiedy wiele wskazuje na to, że w domach zapadła cicha decyzja. Nie kombinujemy, robimy rosół i tyle. A w poniedziałek co? Pomidorową!
2: SK2.
1: A muzycznie w SK2 już teraz Sylwia Grzeszczak i jej sen o

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 w to sobotnie popołudnie. To był Dawid Podsiadło i jego numer Na Błysk. A ja powiem teraz wam o Mundialu, dlatego że Mundial 2026 wystartował, no nie da się ukryć. I w meczu otwarcia, który rozegrany został 11 czerwca, czyli dwa dni temu, Meksyk pokonał RPA 2-0. A przed nami ponad miesiąc piłkarskich emocji. Turniej potrwa aż do 19 lipca, zagra w nim 48 reprezentacji, a kibice zobaczą w sumie 104 mecze. Takie mam dla was dane, tak się przygotowałam. No i chociaż biało-czerwonych tym razem na Mundialu nie ma, no to spokojnie, no bo słuchajcie, my mamy dla was własne piłkarskie emocje. W Radiu SK2 rusza SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką. Codziennie usłyszycie specjalną zagadkę od naszego ambasadora, odgadniecie brakujące słowo i możecie trafić do wyjątkowej jedenastki Radia SK2, do naszej drużyny. Stawką są m.in. spotkanie ze Sławkiem Peszką, 1000 zł kieszonkowego, loża na PGE Narodowym, no i walka o 10 tysięcy złotych, więc jest o co walczyć. Szczegóły i zgłoszenia już teraz na naszej stronie sk2.pl, więc no co? No do dzieła, zwłaszcza to dla fanów piłki nożnej. Jedziecie! A u nas muzycznie absolutny klasyk za moment. Łzy, Narcyz.

0: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyrze w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak to się pięknie zrymowało. Słuchajcie, sezon na truskawki trwa w najlepsze i jak co roku wraca też pytanie, ile ich właściwie można zjeść, żeby było zdrowo i czy możemy jeść truskawki tak zupełnie, ale to zupełnie bezkarnie. No i jak wynika ze zaleceń dietetycznych, dla dorosłej osoby bez przeciwwskazań to zwykle około od 150 do 300 gramów dziennie, czyli tak mniej więcej 1-2 szklanki owoców. To jest mało strasznie. Dobra wiadomość jest taka, że truskawki to naprawdę lekki temat, mają mało kalorii, są źródłem witaminy C, błonnika i antyoksydantów, więc spokojnie mogą wspierać dietę, no i oczywiście formę, co jest bardzo ważne. No i oczywiście wiecie, jak ze wszystkim, liczy się umiar, no bo kilogram truskawek to już nie jest fit przekąska, tylko pełnoprawna porcja owoców na cały dzień albo i tydzień. No i puenta tutaj jest właściwie prosta. Truskawki są tak dobre, że największy problem nie polega na tym, ile można ich zjeść, tylko moim zdaniem, jak przestać, kiedy już się zacznie. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: Autopromocja.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria.
1: I praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance. Gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny? Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
6: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
7: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: I po reklamie.

0: Tę pochmurną sobotę powoli zbliżamy się do godziny 14, a to był zespół Free of Us i ich Szklany Sufit. Po godzinie 14 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity i na początek numer idealny na weekend Sanach Hip Hip Hura. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Sebastian Stelmach. Sułowskie Święto już tuż, tuż. Dziś ruszy kolejna edycja Sułowskich Dni Kultury. W tym roku czekają na was pokazy taneczne, pokaz football freestyle w wykonaniu Pawła Skóry oraz koncerty. Gwiazdą będzie Racisowa oraz zespół Masters. Zagra też milicki zespół Pasta Band. Sułowskie Dni Kultury ruszają dzisiaj o 15 w Parku Suchorowskiego w Sułowie, a nieco później po 16 w Złotowie koło Zawoni ruszy Strażacki Dzień Dziecka.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej, ze względu na złe samopoczucie, trafiła do szpitala.

To numer, który idealnie pasuje do dzisiejszej pogody. No niestety, Gabriel Fleszar, kropla deszczu. Ale przed Gabrielem Fleszarem usłyszeliście Kasię Kowalską i Antidotum. No i właśnie, Kasia Kowalska. Słuchajcie, dzisiaj 13 czerwca obchodzi swoje 53. urodziny. I rano miałam okazję posłuchać ciekawego wywiadu z Kasią i powiem wam trzy ciekawostki o Kasi, których być może nie wiecie. Kasia zaczynała śpiewać w chórkach kościelnych i wtedy dopiero świat zaczynał ją odkrywać. Później żyła głównie z tego, że nagrywała chórki dla różnych artystów, no i tak na przykład poznała Ewę Bem, która później zobaczyła w niej potencjał i zaprosiła ją na wspólną trasę koncertową, gdzie właśnie Kasia robiła chórki. No i tutaj teraz najciekawszy news. Kasi Kowalskiej próbowano zmienić nazwisko. Jak już zaczęła się wybijać, to uznano, że to nazwisko Kowalska jest takie zbyt pospolite. No wiecie, Jan Kowalski i Kasia Kowalska, no nie, no trzeba to zmienić. Ale Kasia uznała, że właśnie to jest jej siłą i nie dała się zmienić. Zawsze szła wierzyła we własną siłę, szła własną drogą, no i właśnie tak zostało. Ale muzykę tworzy i tworzyła bardzo dobrą. Kasiu Kowalska, życzymy ci 100 lat i dalej tworzenia takich przebojów, jak tworzysz. A muzycznie zaraz u nas Kamil Bednarek i Mateo Talizman. W takich rytmach trochę reggae. SK2. Zapominając

0: Wehikuł czasu.
1: My w naszym wehikule czasu Radia SK2 robimy szybki teleport do roku 1986, kiedy to zespół bardzo popularny w czasach PRL-u, czyli 2 plus 1, wypuścił numer Iść w stronę słońca. No i tak, autorem tekstu tutaj piosenki był polski, bardzo uznany tekściarz Andrzej Mogilnicki, a muzykę skomponował założyciel zespołu, czyli Janusz Kruk. Wielki sukces piosenki w PRL-u, dlatego że w czasach swojej premiery utwór zdobył nagrodę w konkursie Polskiego Radia na idealną piosenkę dla młodzieży. No i generalnie tekst to taka uniwersalna opowieść o pięknie życia, podążaniu za marzeniami, jest bardzo wesoły, optymistyczny, byciu sobą i patrzeniu na świat oczami dziecka. I znalazłam bardzo ładne podsumowanie, że jest to ponadczasowy hymn optymizmu i afirmacji życia. No więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 2 plus 1, Iść w stronę słońca, no i afirmujmy tą piosenką życie.

0: To oczywiście Błomysłowic z Arturem Rojkiem, a dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dobrych Rad, czyli jedyny dzień w roku, kiedy każdy z nas oficjalnie awansuje na eksperta od życia innych. Bo statystyki są bezlitosne. Większość z nas uważa, że doradza lepiej niż przeciętny człowiek. Nawet jeśli własne życie czasem wygląda jak serial po kilku nieudanych sezonach, to komuś doradzamy najlepiej. Mamy też klasyk psychologii, efekt dystansu. Cudze problemy widzimy w HD, własne najczęściej w trybie zaraz się tym zajmę. Do tego dochodzi syndrom rozwiązywacza, czyli potrzeba natychmiastowego naprawiania świata. Zwłaszcza tego, którego nie jesteśmy niestety częścią. I jest jeszcze, słuchajcie, zraniony uzdrowiciel, czyli człowiek, który najlepiej doradza, bo sam już kilka razy spektakularnie przegrał. No i w Światowy Dzień Dobrych Rad pamiętajmy jedno. Najłatwiej ustawić cudze życie, zwłaszcza siedząc wygodnie w swoim. Więc dzisiaj te dobre rady może zachowajmy dla siebie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka z Nałęczowa.
5: Rogar Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Konik, strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
17: Ale patrz!
18: Ale co?
17: Ale niskie ceny!
19: Mamy to od Lewiatanie tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
21: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: 227-4, link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
4: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: I po reklamie. Najlepsze to...

Duet, którego bardzo przyjemnie się słucha, Kuba i Kuba Stygnielato w Radiu SK2. Mundial trwa. Emocje sportowe też. Nawet jeżeli tym razem biało-czerwonych na boiskach nie oglądamy, to kibice i tak mają co robić. Chociaż tegoroczny turniej, no, wystawia ich trochę na próbę. No bo dzisiaj na przykład o 3 nad ranem naszego czasu

0: Ola Kendra, Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2. Słuchajcie, w internetowych streamach bywa różnie, ale tym razem poszło bardzo konkretnie. Robert Lewandowski podczas jednego z live'ów u Łatwo Ganga rzucił luźną obietnicę, że jak będzie okazja, to wpada na wspólnego kebaba. No i jak się okazuje, słowa dotrzymał. W sieci krążą fotki, było spotkanie, był klimat, był klasyczny street foodowy klasyk, czyli wszystko zgodnie z planem. I ja tylko zastanawiam się, co na to wszystko Anna Lewandowska. Myślę, że był lawasz, mieszany, szybko 3 razy, póki żona nie widzi, no bo wiecie, Ania jest bardzo fit i jak się dowie, to może wpaść w baciatowy szał, a tego byśmy nie chcieli.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Bajm i Szklanka Wody w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie.

0: To była Lanberry, plan awaryjny. Miałam mówić o urodzinach, więc o urodzinach powiem. Mówiłam już o Kasi Kowalskiej, która dzisiaj świętuje swoje 53. urodziny, ale dzisiaj również swoje 51. urodziny obchodzi Anita Lipnicka, czyli jedna z tych artystek, no, których głos trudno pomylić z kimkolwiek innym. Na polskiej scenie, obecna od lat 90., zaczynała w Various Monks, no a później poszła własną drogą, tworząc takie bardziej intymne, spokojne brzmienia i budując bardzo charakterystyczny styl, taki delikatny, ale jednocześnie bardzo mocno rozpoznawalny. I z okazji urodzin cała ekipa Radia SK2 śle Anicie Lipnickiej najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, muzycznej energii i kolejnych pięknych piosenek, które zostaną z nami na jak najdłużej. 100 lat. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadnij.

0: zawodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
4: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
5: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
8: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
13: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
12: Zaraz wszystko wyjaśnię.
14: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: I po reklamie.

0: jesteśmy.
1: Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Le Bon Appétit i Daria Zawiałow i ich kultowy hit Bubble Tea na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Po godzinie 16 na dobry początek Bryska, Maciej Musiałowski i Sumptuastic. Więc jak widzicie, bardzo różnorodnie i na pewno każdy z Was muzycznie znajdzie coś dla siebie, dlatego z SK2 warto być cały czas. No więc co? Zostańcie i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie.

0: Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Sebastian Stelmach. Strażacy zapraszają na Strażacki Dzień Dziecka. To już dziś w Złotowie koło Zawonii. Czekać na Was będzie moc atrakcji, dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokaz wozów strażackich i wieczorna zabawa taneczna. Początek o 16:00. A teraz zaglądamy na zachód Doliny Baryczy, do Żmigrodu, bo to właśnie tam dzisiaj piłkarze Piasta powalczą o awans do finału baraży o grę w trzeciej lidze. Ich rywalem będzie Stilon Gorzów. Mecz o 17:00.
8: No i wybiła godzina 16 w sobotę 13 czerwca i słuchajcie, powoli zaczynamy już tak zbliżać się coraz bliżej ku wieczorowi. No i sobotni wieczór rządzi się swoimi prawami, jest bardzo dobry na wieczorne wyjścia i imprezy i tupanie nóżką. I pomimo tego, że pogoda za oknem jest jaka jest, to jak potańczycie, to na pewno się rozgrzejecie. A w SC2 już za moment hit, który właśnie sprzyja ku tupaniu nóżką, bryska i odbicie. Antonina Van Dessel, Radio SK2. Dzień dobry.

Big Day w dzień gorącego lata. Tak muzycznie gramy Wam w Radiu SK2 w sobotnie popołudnie. A w sieci głośno o szczerej rozmowie Roxany Węgiel, jak czytam, która opowiedziała o swoich pierwszych doświadczeniach z finansami w showbiznesie. Jak przyznała młoda gwiazda, na początku zdarzało się, że nie wszystko było dla niej jasne i przejrzyste, jeżeli chodzi o rozliczenia i umowy. Dzisiaj podchodzi do tego już dużo spokojniej i bardziej świadomie i jak sama pokazuje, w tej branży talent to jest jedno, a pilnowanie papierów, to drugie, równie bardzo ważne. Bo jak się okazuje, w show biznesie można

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w Wehikule czasu przenosimy się do roku 1967 i przed piosenką, którą za chwilę usłyszycie, no ciężko cokolwiek powiedzieć, żeby to było dobre, ponieważ to jest piosenka, która jest hitem wszechczasów. I mówimy tutaj o piosence Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Po raz pierwszy ten numer został wykonany tego samego roku na festiwalu piosenki w Sopocie. I Lucjan Kydryński, zapowiadając artystę, powiedział: muzyka Czesław Niemen, tekst Czesław Niemen, śpiewa Czesław Niemen. Gdy artysta zaczął śpiewać, publiczność ponoć oniemiała z zachwytu. Wiecie, głęboki, charakterystyczny głos Czesława Niemena, który niósł się wśród publiczności, no i ta piosenka, no to naprawdę można oszaleć. Do tej pory piosenka jest ceniona na całym świecie, uważana jest za jeden z numerów wszechczasów, taki prawdziwy protest song, i stała się ona ważnym utworem dla zbuntowanej młodzieży z końca lat 60. No a Czesław Niemen oczywiście stał się ich idolem. I tekst piosenki Dziwny jest ten świat może być różnie interpretowany, ale tak naprawdę, jak się wsłuchacie, mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Drodzy słuchacze, posłuchajmy już teraz w Wehikule Czasu Radia SK2. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat.

0: to była ławka od formacji Nieżywych Schabów, a wy na pewno kojarzycie łatwo Ganga. I znów zrobiło się o nim głośno, ale tym razem nie chodzi o stream, rekordy oglądalności czy internetowe wyzwania. Twórca spełnił marzenie Mai, która walczy z chorobą nowotworową. Dziewczynka chciała nagrać z nim piosenkę i właśnie udało się to zrealizować. Powstał wspólny numer, było spotkanie, dużo emocji i przede wszystkim coś, czego nie da przeliczyć się na wyświetlenia. I wiecie co? To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy w popularności, kiedy zamiast zbierać kolejne cyfry przy profilu, można komuś dać wspomnienie na całe życie. Bo ostatecznie internet pamięta różne rzeczy, ale najbardziej zapamiętujemy ludzi, którzy potrafią zrobić coś dobrego. I łatwo Gang zdecydowanie to robi. Za moment u nas muzycznie bardzo pięknie. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie w aplikacji Modivo.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław. Ulica Klecińska 155.
11: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: I po reklamie.

0: co swoje. To było T-Love i Warszawa, a my zbliżamy się powoli do godziny 17 w sobotę 13 czerwca. Po 17 w Radiu SK2 na początek Sylwia Grzeszczak, Kombi i Wiki Gabor, a dodatkowo po 17 powiem Wam o wczorajszej awarii, przez którą świat na chwilę się zatrzymał. No to co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Kosmiczne skafandry? Są. Hełmy? Są. No to wchodzimy na orbitę świetnej zabawy. Kosmiczne dni w Centrum Handlowym Marino. Już 12 i 13 czerwca od 12 do 18 warsztaty z robotyki Lego. Kuchnia Nitro, pokazy chemiczne, fizyczno-cyfrowa gra CC Fox. Marino Wrocław, Paprotna 7.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4 nie ma.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.
4: Czekamy na Was z atrakcjami. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: I po reklamie.
12: No i mamy godzinę 17 punktualnie na zegarach Radia SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i tutaj będziemy mieć dla Was najlepszą porcję najlepszych polskich hitów. Także koniecznie bądźcie z nami. A ta sobota, no zaczynaliśmy jak było bardzo deszczowo, a teraz jak patrzę za okno, no to trochę się wypogodziło. I tego się trzymamy. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
13: SK2. SK2.
12: Na początek Sylwia Grzeszczak, księżniczka.

Taki przyjemny numer na kilka chwil po godzinie 17. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. Słuchajcie, wczoraj świat na chwilę się zatrzymał. Nie przez pogodę, nie przez politykę i nawet nie przez mundial. Padł Facebook i Messenger. I jak zwykle w takich sytuacjach miliony ludzi ruszyły w jedno miejsce na inne media społecznościowe, żeby sprawdzić, czy tylko u nich nie działa przypadkiem Facebook i Messenger. Przez moment zapanowała lekka panika. Niektórzy gorączkowo resetowali aplikacje, inni Wi-Fi, a najbardziej zdesperowani zaczęli nawet rozważać zwykły telefon do znajomych. No, na szczęście awaria została szybko usunięta i wszystko wróciło do normy. No ale widzicie, wystarczy kilka minut bez Messengera i Facebooka, żeby człowiek zrozumiał, że zna numer telefonu do kilku osób i może nawet dwie z nich to są rodzice, więc czasem może dobrze być offline. Zastanówcie się nad tym. SK2. A teraz absolutny hit w Radiu SK2. Ich troje razem, a jednak osobno.

0: To był Dawid Podsiadło i jego sezon. No i właśnie, jeżeli zapytacie o sezon, no to jeżeli na ten weekend planowaliście leżak, słońce i nic nie robienie, to pogoda najwyraźniej ma własne plany. IMGIW ostrzega, że przed nami sporo chmur, przelotne opady, burze, a miejscami nawet grad i silniejszy wiatr. No, mały początek był tego już dzisiaj rano. Najbardziej kapryśna aura ma pojawić się na północy kraju, a niedziela zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Także nie mam dobrych wieści. Krótko mówiąc, parasol warto mieć pod ręką, nawet jeżeli rano będzie wyglądało to na takie lato, to jednak nie. Ale jest też dobra wiadomość, za tydzień synoptycy widzą już powrót upałów, czyli klasycznie, najpierw jesień, potem lato, wszystko w jeden czerwcowy tydzień, jak to w Polsce. No więc w ten weekend najbardziej trafną prognozą pogody będzie: ubierz się na każdą porę roku i licz na szczęście.
1: SK2.
0: A teraz Kasia Cyrkwicka i numer Na kolana.

0: to była Sanach i Marcepan. No a słuchajcie, mam dla was coś bardzo smakowitego. W ten weekend, w sobotę i w niedzielę, Wilanów w Warszawie robi się totalnie grillowy. Wraca Grill Fest 2026 i będzie tam wszystko, co kochają fani jedzenia z rusztu, no i nie tylko. My też tam oczywiście będziemy. Na miejscu pokazy kulinarne, food trucki, degustacje, panele, wspólne grillowanie, przekąski, nowinki z kuchni świata, no i masa konkursów z nagrodami i do wygrania grille, sprzęty kuchenne, gadżety, także jest o co walczyć. To jest po prostu wielkie święto grilla w luźnej atmosferze z dobrym jedzeniem, no i będzie sporo okazji, żeby coś dobrego spróbować, no i coś fajnego wygrać. I jutro od samego rana, od środka będzie to dla was ogarniał Kamil Nosel. Będzie próbował, zaglądał, relacjonował, no i sprawdzał, co tam najlepiej kręci się na ruszcie nie tylko. Więc słuchajcie, jutro słyszymy się prosto z Wilanowa. Już się cała obśliniłam. A za moment muzycznie w SC2 Metzner i Gotham. SK2.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty?

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
4: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
5: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.
7: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
8: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18:00. To był Krzysiek Zalewski i jego kurier. A po 18:00 na początek Sand & Grace, Filip Lato i ich setka. Ale oprócz najlepszych polskich hitów w SC2, zostawiam Was po godzinie 18:00 w dobrych męskich rękach mojego kolegi Kamila Kowalskiego, który już tutaj trochę mi zagląda przez szybę. Już za chwilę Cię, Kamil, puszczę. Jeszcze chwila, wytrzymaj. Antonina van Dessel, uciekam powoli. Trzymajcie się, dobrej soboty i pa.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: Ford u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: A propozycja?
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie.
11: Czekamy na Was z atrakcjami. Hyundai Nawrot Długołęka. nawrot.hyundai.pl.
12: I po reklamie.
13: Weekend ma wiele twarzy i go zaczynamy w SC2 o 18. Pachnie grillem, może zimną lemoniadą smakuje albo kończy się nad jeziorem. Byle na razie nie przed telewizorem, mundial dopiero później. Na razie jest 18 i w SC2 na dzień dobry lecimy na 100 Sand and Grace.

Faceci, którzy są wiecznie na minusie, bo mniej niż zero i Lady Punk wersja 2. Za to nie mniej, a wcale już nie można wynosić jedzenia, czy tam w internecie świecie, z jednego z nadmorskich hoteli. Wprowadzono zakaz wynoszenia zrobionych przez siebie kanapek podczas śniadania. No i to może być pierwszy sezon, w którym to mewy będą bardziej rozczarowane od turystów, bo też liczyły na kanapki na plaży.

0: 22 Gosia Andrzejewicz, która ma już dość, dość. Tak też mówiono 45 lat temu, bo numer, który za chwilę zagram w SC2, to wehikuł czasu do 1981 roku. W kosmos poleciał wtedy pierwszy prom kosmiczny, lot udany, a w Polsce panowała czarna PRL-owska dziura, o której nie bał się śpiewać, choć nieraz musiał używać cenzury. Zespół Lombard, przeżyj to sam w wehikule czasu SC2.
1: Na życie patrzysz bez emocji.

0: Sprzedawcy marzeń w SC2, chłopaki z Mysłowic. A urodziny jak marzenie będzie jutro miał Donald Trump, prezydent Ameryki, zrobi niezłą imprezę. Nawet mają być walki UFC i to wszystko przed Białym Domem. I też nasz prezydent będzie, pan Karol Nawrocki, tak, który jak tutaj czytam w kolorowej prasie, kupił bardzo fajny prezent panu Donaldowi. Złote spinki do mankietów. I to jest prezent z przesłaniem. Są spinki... Oby na imprezie nie było spin.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
9: Zapraszamy do Toyota Centrum Wrocław, ulica Klecińska 155.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Kredyt perfekcyjny w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: I po reklamie.

0: dym unosi się nad grillem, albo nieźle płonie ognisko, tak jak polskie hity, i płonie gitara w ręku wujka, który nawet potrafi takie właśnie hity zagrać, a kto by nie umiał zaśpiewać razem z Marylą, ale to już było. I choć w papierach lat przybyło, to zawsze jesteśmy wiecznie młodzi i mamy w sobie tyle energii jak ona. Marylka Rodowicz w SC2, a za chwilę godzina, co będę mówił, która szczęśliwi czasu nie liczą ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Czery.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: I po reklamie.
3: 19. To co, gotowi? Czy jeszcze chwilka? Trzeba jeszcze co nieco poprawić i dopiero szykujecie się do wyjścia. Byle tylko nie po angielsku, bo w SC2 no nie mamy wyjścia. Gramy tylko polskie i to najlepsze hity. W Sanach Mrozu Urszula w tej godzinie, tak wchodzimy w sobotni wieczór. W majowym nastroju z Marius Manx na Dzień Dobry Wieczór, a do tego...

Wiktor Waligura i jego cztery pory roku w SC2, a możliwe, że tej jesieni zobaczymy po 10 latach przerwy. Trochę czasu było, nie? Kolejny sezon, 11 serialu Rancho. W mediach tutaj społecznościowych widzę pojawiły się pierwsze zdjęcia znanych z serialu aktorów. Są próby, wójt jest, biskup jest, Czerepach też, Lucy również. No i ta ławeczka słynna przed sklepem. Najlepsze miejsce. Też wymiany informacji, no szybsze niż internet. Ale teraz spokojnie, Monika Brodka, SC2. We'll be right back.

S2. Mistrzowskie światowe kawałki Mrozu Vito Bambino, a my rozgrzewamy się razem z nimi i czekamy na was, bo zbieramy ekipę, do której możesz dołączyć ty. SK Karniaki Cup to nasza zabawa, w której tworzymy drużynę słuchaczy SK2. Obejrzymy razem w loży meczyk, no i ze Sławkiem Peszko postrzelamy karne na Narodowym. Nikt nie będzie udawał kontuzji, nikt nie będzie sprawdzał waru, wiecie, piłka, bramka, jeden strzał i wszystko jasne. Szczegóły zabawy. SK Karniaki Cup na sk2.pl. Była mnie

0: potrafi takie robić numery, które po prostu nie chcą w ogóle z tej głowy wyskoczyć. W SC2 Ania Dąbrowska, która ma w głowie jutrzejszy koncert, zagra w Ino Wrocławiu i nie zdziwię się, jeżeli po koncercie pół miasta będzie chodziło z piosenkami Anki w głowie. Taki efekt uboczny, całkowicie normalny i bardzo przyjemny duet. Quebona Fide z Zalią już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 14 czerwca świętojański koncert w rytmie letnich hitów. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
6: I po reklamie.

0: Jest taki amerykański film Tańczący z wilkami, a tutaj Duda Westerwa, proszę, pięknie tańczy z aniołami. Zatańczą również ładnie dzisiaj na mundialowskim boisku. Drużyny, przygotujcie chusteczki, bo Kataru piłkarze zagrają ze Szwajcarami, czyli wszystko będzie śmigać jak w szwajcarskim zegarku, a za chwilę na zegarach 20 i Westce 2 powspominamy sobie sami lato 2000.
1: Reklama.
2: Dokąd pojedziesz za darmo? Nad morze? W góry? Na Mazury? Tylko w Toyota Długołęka fundujemy pierwsze 500 km Twojej podróży gratis. Do 20 czerwca podczas Dni Otwartych poznaj tanio jeżdżące Toyoty, skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych i zobacz premierowe modele. Nowy Yaris Cross już od 27 zł za 100 km. Elektryczny CHR Plus już od 16 zł za 100 km. Kup auto i odbierz gwarantowany wakacyjny prezent. Szczegóły na www.czasnatoyota.pl i w salonie Toyota Długołęka.
1: I po reklamie.

0: SK2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bardzo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.